0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
2: Dzień dobry Opolu, z tej strony Kacper Michalak. Zaczynamy kolejny dzień sierpnia na Opolszczyźnie. Dziś w kalendarzu wtorek, 11 sierpnia. Będzie to dzień słoneczny i ciepły, ale nie gorący. Spodziewamy się do 25 kresek na opolskich termometrach. Teraz około 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
3: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Stany Zjednoczone przekażą 15,5 miliona dolarów Kolumbii po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc poszkodowanym. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. Na to moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa. Crowley z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Naczelny sąd administracyjny podtrzymał decyzję polskich władz. Ukraiński patostreamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje, między innymi w centrach handlowych. Nie tylko to zaniepokoiło służby.
4: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
3: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Tylko w tym roku MSWiA wydało blisko 6 tysięcy decyzji o deportacji. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy.
5: Wiktor
6: w Radiu SK.
7: No i wtorek melduje się w kalendarzu i jak ta orkiestra? Robi nam pamparara. Ciekawe, ile osób już wstało i ogarnia wtorkowe życie. Zróbmy poranną listę obecności. Kto przy radiu? Niech da znać. 664-402-302 to telefonizacja standardowo, no albo głosówki na Messengerze. Jankes też wstał i stoi, ale przy ekspresie.
8: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: Wszystkie marzenia. Dzień dobry, 7 minut po godzinie 6.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że jednak ten ekspres do kawy trzeba przynieść do studia.
0: Tu to będzie niżej, no. A wiesz, jaki to będzie hałas za każdym razem, jak będziesz coś robił?
1: Nie, no będziemy robić między utworami, proszę pana. Przecież nie będziemy mielić kawy w trakcie utworów, to gdzie tam, no?
0: Ja bym coś powiedział o tym naszym ekspresie do kawy, ale musiałbym użyć niecenzuralnych słów, no.
1: Nie obrażaj go, bo naprawdę robi dobrą kawę.
0: Lista obecności dalej. Poranna, właśnie. Szanowny panie. Sprawdzamy, kto już wstał, kto już nie śpi i kto się dopisuje do eskowej listy.
2: No hejka, ja już w pracy. Oj, kończmy ten dzień, jak najszybciej iść do domu.
1: Już. Dzień dobry, do widzenia.
0: Tak, kończymy. Halo?
3: Ja nie wiem, od której wy nie śpicie, ale ja nie śpię już od 2:40, od 3:00 jestem w pracy. No ale niektórzy przyjdą na 8:00 do pracy, a ja o 8:00 ją skończę, także pozdrawiam się plutko. Ładny zionek się zapowiada.
1: Życzymy słuchaczce, żeby była jak najszybciej skończona.
0: O której się obudziłeś? Bo ja znowu miałem bezcenne noce, o 2:00 wstałem.
1: Ja dzisiaj, proszę pana, ja dzisiaj 7:00.
0: Ja jeszcze śpię.
1: Ja było blisko 7:00.
0: 5:20.
4: On ma dobre połączenie.
0: Dokładnie. Dajcie znać, kto już nie śpi. Poranna lista obecności.

0: Sprawdzamy obecność, pani Jadzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Gdzie ty tam wkładasz te ręce?
1: Nie mogę ci powiedzieć.
0: No właśnie,
1: nie wiem. Poranny?
0: Ale dobrze, nie o tym, nie o tym.
2: Tak, o gwiazdach, słuchajcie, trzeba porozmawiać. Mm-hmm. Filip Heiser pojawia się w newsach.
0: Co tam u Filipa wspaniałego z konopi?
2: Jest kłótnia, jest spór, podobno pomiędzy Filipem Heiserem a tłumaczem jego książki. Nie wiem, czy wiecie, ale Filip napisał książkę. Uwaga, tytuł to...
0: Kebab?
2: Szczęście na kreskę.
0: Szczęście na kreskę, to
2: nie,
0: ładne.
2: Nie wiem, czy to nawiązuje do jego bujnej przeszłości imprezowej, być
0: I
2: może.
0: Na czym polega problem, no?
2: Tłumacz twierdzi, że przetłumaczył kilka rozdziałów z polskiego na angielski, ale nie dostał pieniędzy i poszedł z tym do mediów, a Heiser twierdzi, że to tylko było na próbę, że nie podpisali żadnych dokumentów i że tak naprawdę on mu nie zapłaci, bo to tylko na próbę.
0: Bo, proszę. No i tak, tak to właśnie.
1: Książka miała mieć angielską wersję. Na razie ma dwie wersje wydarzeń.
0: No dobra, okej. Okay. No to lećmy po tej kresce w stronę Częstochowy. Rafał Mroczek ruszył z pielgrzymką na Jasną Górę.
2: Tak.
0: Bo teraz czas pielgrzymek, rzeczywiście, ale do Częstochowy...
2: Nie dotarł.
0: Nie,
2: są
0: niestety
2: tylko
0: nie.
2: Zdjęcia z początku, jak pielgrzymka startuje i rzeczywiście Mroczek tam jest.
0: Jest.
2: Ale podobno do finalizacji nie doszło. Nie,
0: ale kawałek przeszedł, później wylądował we Włoszech.
2: Na wakacje poleciał.
1: Może on do Włoszech szedł.
0: Może tak, no. Może tak to wyglądało, no.
1: Trzeba sprawdzić, co robi brat. Może on jest w Częstochowie.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No, jest nas dwóch, no i co mi zrobisz, jak nie wiesz, kto jest gdzie?
2: Ja pierwszą połóweczkę, a ty drugą.

0: Buenos días, señor Sierra. Buenos Aires, 6:30 już za chwilę.
1: Zgadza się, zdziwiony jesteś, że jabłko składa się z takiej ilości wody?
0: Jankes uczy, Jankes bawi. Mówi, że wczoraj słuchałeś audycji radiowej.
1: To prawda, z audycji radiowej dowiedziałem się, nie wiedziałem, że aż wiedziałem, że jest trochę wody. Ile jest procent wody w jabłku?
0: No, bez kozery powiem 70.
1: Do 90 nawet. 85-90% z tylu procent wody składa się jabłko.
0: Czyli jak będzie pożar?
1: Dokładnie, jabłkiemko.
0: Więcej newsów, trochę poważniejszych, już za chwilę o 6:30. Jabłkiemko.

0: Reklama.
1: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją

0: używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
4: Opole oraz Opolszczyzna dzisiaj ciepłe i słoneczne. Spodziewamy się do 25 stopni, co jest dosyć dużą różnicą w porównaniu z wczorajszymi 34 kreskami na termometrach. Patrzę jednak na kolejne dni i chyba od upałów za bardzo nie odpoczniemy. W weekend znów mają być przekroczone 30.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
5: 6.30 to jest SK News, Marcin Brodski. Zapraszam. Kolejna noc pod znakiem rosyjskich ataków na Ukrainie w stronę Kijowa. Wystrzelone zostały rakiety balistyczne. Te poleciały także w rejon Zaporoża. Zginęło w nim co najmniej 5 osób. Bardzo niski stan Wisły w Warszawie. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
6: SK Sport News.
5: Pokaz siły Iggy Świątek. Polka wygrała z Dianą Schneider 6-2-6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. A Legia Warszawa ma nowego napastnika, to reprezentant Czech Jan Kuchta, który przeniósł się do stolicy ze Sparty Praga. Został wypożyczony na rok z opcją wykupu, a Kuchta to były król strzelców Ligi Czeskiej.
7: I co, dla Legii to już nikt nie krzyknie, co?
8: Legia!
9: Jankes, Kama.
10: I Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i dzień dobry we wtorek. Kto już wstał, ten dopisuje się do porannej listy obecności. Kto nie śpi, się pytamy.
13: Kto jak to wstał, no to fajnie ma, co nie? A ja dopiero z wioski wracam i idę lulu, nie? Lulu.
12: A, no to śpi słodko, aniołku.
14: Czy pan, to był telefon z więzienia?
12: Mm-mm.
14: Nie, ale tak.

0: Pewne utwory wywołują jakieś skojarzenia i obrazy w głowie i za każdym razem, kiedy ten David Guetta tu się pojawia,
1: to
0: ja mam w głowie taką niemiecką biesiadę, taką jak kiedyś na RTL-7 pokazywali. Wszyscy siedzą przy
1: tych
0: stołach.
1: Ale wszyscy byli ubrani czy rozebrani w tym serialu?
0: Jeszcze ubrani. I tak od lewej do prawej.
1: No tak, to rzeczywiście, to trochę można się przenieść. No dobra, ale przenosimy się przed telewizory. Masz jakąś swoją ulubioną bajkę, którą kiedyś oglądałeś?
0: Reksio.
1: Reksio to też, no, prawda?
0: W ogóle te wszystkie, które w Bielsku rysowali białej tam w tej wytwórni filmowej.
1: Cudo. To tam też Muminki?
0: Nie.
1: Nie, Muminki nie.
0: Muminki w Finlandii malowali.
1: Słuchajcie, Muminki wracają. Serio, kultowe Muminki powracają. Niegdyś kultowy serial z dzieciństwa ma wrócić już wkrótce jako, uważajcie, gra komputerowa.
0: Kurde, grałbym, naprawdę. Co tam GTA 6? Jak można mieć Muminki? No.
1: Muminki wracają rzeczywiście w wersji komputerowej. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No.
0: Ale z tej bajki to ja bardzo dobrze pamiętam jedną konkretną scenę. Utkwiła mi w pamięci.
2: Ciekawe, co powie Migotka. Pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Chyba się nie wyprzesz tej idiotycznej przysięgi.
1: Muszelkę, tak? To przerwa.
0: To ciekawe.
3: Reklama. Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
4: Volkswagen. 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: I Borlamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Konrad, Konrad!
2: SK budzi w urodziny.
3: To z kim za kamą, bardzo dobrze, 12 minut do godziny 7. Konrad z nami, dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry,
3: Konrad. Który na co dzień pracuje w tak zwanej ramenowni. Powiedz wszystkim, co to jest takiego ramen, drogi Konradzie?
4: No jest to danie, zupa japońska.
5: Wiesz co to jest, Jankes, wiesz co to jest żurek?
3: Wiem, co to jest żurek.
5: No to jest żurek, tylko że z zagranicy.
3: No i tyle, no.
5: O, wszystko się zgadza od razu.
3: A to jest, słuchajcie, danie w ogóle kuchni japońskiej oraz chińskiej trochę też, prawda?
5: No, z tamtych rejonów. No.
4: Można powiedzieć.
3: Tam w środku makaron, bulion, inne tam takie...
5: Mówię, że żurek, no właśnie. Tylko że jest z zagranicy trochę inny.
3: A ty serio pracujesz w ramenowni i dużo ludzi do was przychodzi?
4: No, dość sporo.
5: Teraz jest na to szał podobno.
3: Szał ciał.
5: Tak, a jak zjesz ramen, to wiesz, co potem musisz wypić?
3: Żurek?
5: Nie, maczę.
3: Dobra. No dobrze, a ty co dzisiaj będziesz pił dobrego, jeśli chodzi o twoje urodziny?
5: Oj.
3: Ale ostrożnie.
5: Oj.
4: Na pewno martini się wypije.
3: O, no bezalkoholowe. Mówię, to jest
5: nie,
3: to.
5: Nie zadawaj takich pytań, jeżeli oczywiście nie chcesz usłyszeć odpowiedzi.
3: No dobrze, do tego herbata dobra, no i wszystko w porządku. Które to urodziny twoje już?
4: 22.
3: Wiktor, kiedy miałeś 22 urodziny?
5: Dokładnie 22 lata temu.
3: No ja?
5: Mu?
3: Też chwilę temu, no.
5: Trochę większą chwilę.
3: Jak się świętuje, mając 22 lata w czasach obecnych?
4: Szczerze, spokojnie.
3: Grzecznie. No i dobrze.
5: Dokładnie.
3: No i super, no.
5: Słuchaj, do tego spokojnego świętowania dorzucamy zapas oryginalnego soku, no i stówka na takie drobne szaleństwa w sklepie.
4: Super.
3: Wszystkiego wspaniałego, dobrego, ramenowego. Niech moc będzie z tobą. No i tyle, no.
5: A, i jeszcze jedna ważna sprawa. Jak gdzieś przy okazji spotkasz swoją mamę, to ucałuj ją od nas, bo to właśnie ona składa ci te życzenia. I to od niej mamy numer telefonu do ciebie.
4: Dziękuję bardzo. Chciałbym ją pozdrowić i bardzo ją kocham.
3: A jak mamusia ma na imię?
4: Sabina.
3: Sabina mama. To nie jest młodsza też ode mnie?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
1: Po mailu widzę, że jest z 85.
2: Jezus Maria, mój syn!

0: otulał ładnie ten kawałek nas z rana. To Michiko i DJ Goya. Jason Derulo też się dokleił.
1: No dobrze, ty w nocy nie mogłeś za bardzo spać.
0: Nie mogłem.
1: A ty włączyłeś Maciej Świątek, czy nie?
0: Nie.
1: Aż tak nie mogłeś spać?
0: To jakbym włączył, to bym w ogóle nie zasnął.
1: Ale co, i tak nie włączyłeś, jak nie zasnąłeś? No dobra, Iga Świątek odniosła sukces w nocy, gdy my spaliśmy, ona sobie ładnie grała, bardzo dobrze. Za chwilę newsy w Radiu SK.
0: A jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, to do siódemki też je wrzucimy. Siódemka po siódmej.
1: Właśnie.
2: Reklama. Dodatkowo do 40 rat

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
11: Kacper Michalak, witajcie ponownie. Słoneczna aura czeka nas dzisiaj w Opolu i na Opolszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wydaje się to być naprawdę komfortową temperaturą w porównaniu z wczorajszym upałem. Okazuje się, że kolejne dni będą jednak coraz cieplejsze.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
12: Dokładnie 7 na zegarach, to czas SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Prokuratura wszczęła postępowanie, a sprawie przygląda się też CBA. Z kolei władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką.
13: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca. Bardzo wnikliwie, skrupulatnie wyjaśnione.
12: Zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych pomocy trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały ucierpieć w wyniku powodzi. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
14: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno, ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
12: A w tym czasie nietrzeźwa matka spała w mieszkaniu. Dziewczynka w dobrym stanie znajduje się na obserwacji w szpitalu. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Polka po finale podkreślała, że kluczem do sukcesu było przygotowanie mentalne.
15: Jeżeli tutaj jest wszystko dobrze, to nogi, ciało, serduszko, wszystko idzie tak, jak powinno iść. Zaraz się posmarkam, bo znowu będę płakać.
12: A medalu nie udało się zdobyć naszej sztafecie mieszanej 4x400 metrów, która była czwarta.
16: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
17: No i fajnie, lecimy dalej we wtorek 11 sierpnia, panie i panowie.
18: No i sprawdzamy listę obecności. Kto wstał razem z Eską? Co u was słychać? Co robicie we wtorek z samego rana?
19: Cześć Eska, wtorek jest po prostu piękny. Była pierwsza noc w moim nowym mieszkanku, ale teraz niestety ten piękny czas się kończy i trzeba jechać do pracy, także powodzenia i przeżyjmy ten wtorek.
17: Ale fajnie, prawda? Pierwsza nocka zadowolona dziewczyna.
18: Trzeba zapamiętać sen zawsze na nowym mieszkaniu, bo jak on się przyśni, to podobno potem się spełni.
17: Spełnia.
18: No.
17: Czego by życzyć, no? Żeby zbyt często czynszu nie podnosili.
18: Wcześniej mam fajną propozycję snu. Po prostu walizka z pieniędzmi.

0: Tak się gra po siódmej. Ariana Grande. A niby taka delikatna, to jednak przywalili trochę.
1: Przywalili do proboszczowi.
0: Coś się stało.
1: No, słyszałeś o tej sytuacji w Tucholi, gdzie stąd nakazał proboszczowi ograniczenie emisji dźwięku właśnie z kościelnej dzwonnicy. Koniec! Mieszkańcy mówili tak, no nie, za głośno. Zdecydowanie za głośno, walą tymi dzwonami. No i była sprawa w sądzie, no i teraz ma być troszkę ciszej. Mają ciszej walić dzwonami.
0: Przypomniał mi się ten stary mem taki o warszawskim Ursynowie, pamiętasz go?
1: Tam też była jakaś historia, prawda, z tymi dzwonami.
0: Co chyba robią dzwony na Ursynowie?
1: Co robią dzwony na Ursynowie?
0: Na
1: Na
0: Na
1: Na
0: Na ten te gugują.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Zapraszamy oczywiście, kwadrans po godzinie siódmej. Siódme wygrywa, trzeba dolecieć do siódmego pytania, prawidłowo odpowiedzieć i nagrody są wasze.
2: Dostaliśmy misję specjalną, słuchajcie, aby zmieścić 7 pytań w 2 minuty. Czy to jest możliwe?
1: Kto
2: za chwilę sprawdzimy.
1: No, kto to wymyślił? No, twój łysy dyrektor, no.
3: Ojejku, wspaniały pomysł! O, jaki wspaniały pomysł! Jejku!
1: No dobra, no to lećmy oczywiście, jak mamy 2 minutki, to mamy 2 minutki. Prosimy dobrze się podłączyć, najlepiej bez zestawów głośno mówiących i niech się uda.
2: I przypominamy, że do wzięcia nasze gadżety, nerka i między innymi nowy magazyn SK Story, wydanie sierpniowe, aktualne.
1: Ła, no dobra, lećmy. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię?
4: Ela.
2: Elka, myślisz, że uda nam się w 2 minuty 7 pytań rozpykać?
4: Nie wiem, postaram się.
2: No to uwaga, poszli!
0: Zabawa rozpoczęta.
2: Lećmy! Pierwsze, partacz robi dobrze czy robi źle?
4: Źle.
2: Drugie.
1: Dawaj drugie.
2: Czym jest perpetuum mobile?
4: To jest taka maszyna

0: nic nie spalająca, działająca na nic.
1: Dobrze, zaliczamy, już nie rozkręcaj, lecimy dalej. Trzecie,
2: w jakim kraju leży jeziorko Como?
0: We Włoszech.
1: Brawo! Jest dobrze, czwarte. Jest dobrze. Dawaj czwarte, dawaj, dawaj!
2: Które miejsce zajęła Ewa Swoboda wczoraj podczas biegania na 100 metrów? Przypominamy, że było dobrze.
0: Pierwsze.
1: Ajajajajajajaj.
2: Druga była. Srebrny medal.
1: O 200. Dziękujemy pięknie.
2: Dawaj następnego, bo czas nam leci.
1: Szybko czas leci. Czas uruchomiony. 2 minutki. Halo, dzień

0: ułożyć włosy.
1: Włosy, no.
2: Grzebień, suszarka i lokówka.
3: Zgadza się.
0: Lećmy szóste, dobrze?
3: Czy Kirgistan leży obok Afganistanu?
2: Tak.
3: Niestety nie.
0: Ajejku, no.
3: Tadżykistan jest pomiędzy nimi, no.
0: Kto? Wykolejenie przed siódmym. No dobra, okej, okay, odbieramy telefon. Czas na siódme pytanie.
3: Siódme. Kto jest z nami?
4: Sebastian.
3: Sebastian, co dzisiaj przyniósł w plecaku Jankę?
0: To ja powiem. A, ogórek, B, pilot do telewizora, C, starą jego dziankę.
4: Ogórek.
0: Czy to było
4: dziankę?
0: Nie! Słuchajcie, znalazłem pilota do telewizora, czy do telewizora. Mój synek malutki, dwuletni, ostatnio wkłada mi wszystkie takie różne dziwne rzeczy do plecaka.
3: No,
4: w radiu to chyba pilot do radia.
0: Pilot do radia, może
3: tak
0: być.
3: Powinno być. Znaczy, mam bardzo dobrą informację. Znaczy, uczucia mam mieszane, bo nie udało się zdobyć nagrody.
0: Ale wyrobiliśmy się w dwóch minutkach.
3: Tak, zmieściliśmy się w dwóch minutach. No.
4: Jakbym wiedział, że miałem dwie minuty, to bym dłużej odpowiadał.
0: No, dziękujemy. Next time się uda.
4: Dziękuję również.

0: 7.30 się zbliża już za chwilę w newsach. Wolność, wolność i swoboda, a właściwie szybkość i swoboda.
1: Zgadza się, kto zerwał jabłko z drzewa?
0: Ewa.
1: Bardzo dobrze, czyli będzie swoboda w newsach. W taki sposób dolecieliśmy do tej informacji.
0: Piękna, piękna informacja, srebrny medal mamy, ale jak do tego doszło i jak to wszystko się wydarzyło już za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek, ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
6: Volkswagen.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
9: Myślę, że nie ma teraz zbyt dużego problemu w przemieszczaniu się po Opolu i taka sytuacja niech się utrzymuje. Do tego czeka nas dzisiaj przyjemna pogoda, słońce i do 25 stopni maksymalnie. Teraz mamy 19. Wzrasta też ciśnienie atmosferyczne, teraz to 1019 hektopaskali.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
10: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silne wiatry spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefosławia czy Otwocka. Po spadek poziomu wody w Dunaju ujawnił niewybuch. Teraz policja w Budapeszcie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu przedmiotu, który zniknął. Odkrycie zardzewiałego przedmiotu przypominającego pocisk zgłosił przechodzień. Władze ostrzegają, żeby nie próbować przesuwać ani rozbierać przedmiotu, bo może stanowić zagrożenie.
11: SK Sport News.
10: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy. Pewny awans Igi Świątek do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka wygrała 6-2, 6-1 z Dianą Schneider. W czwartek w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną.
12: Jankes,
13: Kama
12: i Wiktor
13: w Radiu RTSK.
14: Hej, witamy, dzień dobry. Hej, hej, tu SK we wtorek 11 sierpnia.
15: No i lektorka z lektorem mówi, że Jankes, że Wiktor i że Kama, a przecież Kamy nie ma, halo.
16: Kama robi ten remont, czy nie robi, czy tylko się obija gdzieś na plaży, leży?
14: No niby robi, no. Efektów na razie nie ma, ale robi.
15: Jeżeli ktoś z was umie gładzić, w sensie ściany, gładzie, to Kama bardzo chętnie przyjmie wszelką pomoc.
14: Oczywiście sezon urlopowy, czyli sezon remontowy też w pełni.
15: No, nie ma to jak wziąć woldę i siedzieć w domu i gładzić ścianę. Gładzić!

0: to więcej niż gra. A jak się patrzy na Gianniego Infantino z FIFA, to rzeczywiście oprócz gry jeszcze wielkie pieniądze wchodzą w grę.
1: Zgadza się. Dobrze. Działamy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Mhm. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców. No dobra, tam działają. Za to wczoraj ZUS nie działał.
0: Co się stało?
1: Miałeś jaką potrzebę, ale akurat wczoraj nie wchodziłeś na stronę ZUS-u.
0: No akurat wczoraj się nie logowałem.
1: No dobrze, się nie logowałeś, bo i tak byś się nie zalogował. Wczoraj niemal przez cały dzień Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polska, ZUS, w skrócie, mierzył się z niedziałającym systemem. Nie działała strona internetowa, aplikacja, PUE, ZUS, wszystko przez co?
0: Przez co?

0: absurdu, że wczoraj. To, że ZUS nie działa, to akurat wiadomo od 30 lat.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
5: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
2: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
3: Ta zjeżdżalnia jest mega.
2: 105 metrów radości i te widoki.
3: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
2: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
3: I przejście linowe. Mamo, chodź.
2: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: taka robota.
1: Zgadza się. Taka robota. Zabieramy się za tę sytuację po godzinie 8 na antenie Radia SK. Potrzebujemy was do tej akcji oczywiście. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? U nas między innymi można mówić o intro, outro. Na outro wejdziemy, na intro do 15 sekund.
2: Dżingla palne, to poleci nosel.
1: Jakie teksty oryginalne pojawiają się w waszej robocie? Nagrajcie się, dajcie znać, no i niech inni się męczą.
2: Tak jest. Messenger to jest najlepsze miejsce, tam jest ikonka mikrofonu. Kamil Nosel i jego teksty, które padają u niego w robocie?
1: Najczęściej zmienia nazwiska,
2: tak
1: imiona, tożsamości.
2: Dzisiaj będzie tak.
3: Z półkolonii dzwonię, podwędzona Iwona.
1: No dobra, dawać podwędzoną Ilonę, ale pamiętajcie, czekamy na Messengerku na wasze teksty z waszej roboty, a inni będą odgadywać, cóż to za praca.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham. Czy ja do pani Moniki od Filipa się dotelefonowałam?
6: Tak, tak, tak.
5: Z półkolonii telefonuję. Podwędzona Iwona, proszę pani. Nie wiem, czy pani dostała informację odnośnie, bo będziemy mieli ten turnus mali odkrywcy. I nie wiem, czy pani dostała w ogóle informację na temat tego, co tam się będzie działo i jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o dzieci.
6: To znaczy tak, no tyle, co sobie wyczytałam, że tak powiem, na...
5: W internecie. Bo będziemy mieli, proszę pani, escape.

0: informacje odnośnie, bo będziemy mieli ten turnus Mali Odkrywcy i nie wiem, czy pani dostała w ogóle informacje na temat tego, co tam się będzie działo i jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o dzieci.
1: To znaczy tak, no tyle, co sobie wyczytałam, że tak powiem, na...
0: w internecie, bo będziemy mieli, proszę pani, Escape.

0: prostu.
1: Aha, aha, no dobrze, dobrze.
0: Tylko, że muszę wiedzieć, proszę pani, i żeby pani przygotowała dziecko.
1: Nie, nie, no oczywiście, że mu wytłumaczę. A który to by dzień ewentualnie było, bo...
0: W środę.
1: No, jemu, w środę. Mhm. Dobrze, to ja go będę tak codziennie mu o tym...
0: No i taka prośba, gdyby pani mogła też dziecko przyzwyczajać?
1: Nie wiem, nie spotkałam się z taką sytuacją, nie znam się na tym, także
0: zdaje się mówię,
1: na...
0: Już pani mówię, bo to jest tak, jak idziemy do escape roomu podczas półkolonii na małych odkrywców, my te dzieci wpuszczamy do escape roomu, no i zasada jest taka, tam łamigłówki i tak dalej, trzeba będzie z tego escape roomu wyjść. I niekiedy dzieci tam się gubią. I dlatego, proszę pani, po linach, gdzie dzieci będą przywiązane, my dochodzimy, gdzie to dziecko jest.
1: Rozumiem, rozumiem. Dobrze.
0: Która nóżka? Prawa, lewa? Bo ja już sobie zapiszę.
1: Kurczę, myślę, że lewa, bo jest leworęczna.
0: Dobrze, gdyby pani mogła oświadczenie, ja wyślę pani zaraz na maila. Pani podawała w ogóle maila?
1: Podawałam właśnie i też tam... takie było odnośnie żywienia, tak? Jakieś, tak. Tylko właśnie do tej pory tego nie dostałam, nie wiem czy...
0: A to wyślę to też, jeżeli proszę pani nie dostała, to wyślę razem z tym oświadczeniem, że pani wyraża zgodę na przywiązanie dziecka do liny, dobrze?
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: Maila wyślę pani Krzysztof.
2: Kochanie, została wkręcona w Radiu SK.
1: O, nie!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Przekazałem ostatnio numer telefonu Nosolowi, twój numer telefonu.
7: Ojej. To już wiem, że nie będę odbierał. Yeah.

0: Zatopiliśmy się z Bogajem w odsłuchiwanie waszych wiadomości na Messengerze, bo tu taka robota wystartowała, no i jest trochę fajnych propozycji.
1: Prosimy o więcej, ale na pewno coś fajnego, ciekawego za chwilę wybierzemy. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Później pozostali słuchacze będą próbować odgadnąć, cóż to za robota.
0: No, pamiętajcie, żeby balansować gdzieś na krawędzi prawdy a fałszu, no bo zdanie musi być charakterystyczne dla waszej pracy, ale nie oczywiste, tak aby od razu inni nie zgadli, gdzie wy pracujecie.
1: Angelika nie za głęboko, jak myślisz, co to za robota?
0: Boję się zgadywać.
1: To jest kolonoskopia, proszę pana, badanie kolonoskopijne.
0: Dlaczego ja ci zawsze nie wyłączam mikrofonów?
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
10: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 70% taniej. Biedronka.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
6: Kacper Michalak, dzień dobry w Opolu i na Opolszczyźnie. Wtorek 11 sierpnia będzie chyba najchłodniejszym dniem w tym tygodniu, bo w tym momencie mamy już 19 stopni, a maksymalnie spodziewamy się 24 czy 25. Będzie jednak coraz cieplej, przed nami kolejny upalny weekend.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
7: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby podczas nich zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
8: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
7: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim. A rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Rynek czeka na decyzję rządu w tej sprawie, a te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
9: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
7: Mówi nam Robert Zywert z biura Reflex. Według ekspertów, jeśli na Bliskim Wschodzie dojdzie do eskalacji, to rząd zapewne będzie zmuszony, by wrócić do pakietu CPN. A w sobotę wielka defilada w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Razem z nimi nowoczesny sprzęt, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
10: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
7: A część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek.
11: Dwie minuty po ósmej, mimo że wakacje, to zapraszamy Was do roboty.
12: Ach, zapraszamy. Fajne teksty się pojawiły. No i wybraliśmy ten, no, według nas najciekawszy.
11: O, trudno, łatwo. Posłuchajcie, gdzie pracuje ten facet?
13: Dołek, dołeczek.
11: Gdzie tyle? Taki tekst pada? No, jeszcze raz.
13: Dołek, dołeczek.
12: Dziękujemy pięknie. Czy to może być jakiś szpital?
11: Ewentualnie obsługa pola golfowego.
12: Kto pierwszy, ten lepszy. Nagrodzimy dobry strzał. Gdzie pracuje nasz słuchacz? Dajcie znać.

0: ciągnie do
1: ciebie. Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
2: Co to za robota jest?
1: Dołek. To tekst, który pojawia się najczęściej w pracy naszego słuchacza.
2: Ewentualnie to takie trochę story of my life. Jak się czujesz? Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
1: A później będzie dał lepiej, ale na razie dołek, dołek, dołek. No i propozycja jest. Co to za robota?
3: Siema, tu Tomek. Pan pracuje na komisariacie, skoro dołek, dołek, dołek, dołeczek.
1: Zła odpowiedź, ale kierunek słuszny. Był. Przynajmniej.
2: Próbujcie, próbujcie, próbujcie. Nagrody czekają, a my tymczasem pójdziemy sobie trochę pozazdrościć. To będzie taka
1: komu tym razem?
2: Zdrowa zazdrość Klaudii Halejcio. Media piszą, że ona ma basen przy domu za 2 miliony złotych.
1: Nie, że... Halejcio tak rzeczywiście, no i aktorka, influencerka,
2: żona swojego męża od jakiegoś czasu.
1: Wystąpiła ostatnio w programie LOL, cudownym jest. No dobra, okej, i co tam
2: okazuje się, że ludzie za tyle mają całe domy, albo nawet nie za 2 miliony, a ona samą dziurę w ziemi z wodą ma za dwie bańki. Do tego, uwaga...
1: Basen za dwie banie?
2: Tak, piszą, super, że to nie jest koniec luksusów, tylko początek, bo na działce też jest obok prywatne jezioro, jakby basen jej nie odpowiadał. Jest ogromny plac zabaw za kilkaset tysięcy złotych, no i przestrzeń do uprawiania przeróżnych sportów. Także jakbyś chciał w kosza, to można. W tenisa też można. Nawet bym się nie zdziwił, jakby miała lodowisko do hokeja.
1: Czekajcie, własny staw jest, tak?
2: Tak.
1: Do basen?
2: Też.
1: Plac zabaw?
2: Też.
1: To teraz następne w kolejce już tylko prywatne województwo, no.

0: to chyba u nas o poranku. My body isn't ready, moje ciało nie jest gotowe na spotkanie z nowym dniem.
1: Sombry, wyjątkowy artysta ze Stanów Zjednoczonych w Radiu Jacka, 18 minut po godzinie 8.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Uwielbiam ten numer, działa naprawdę fantastycznie. No dobra, Sombry sobie śpiewa w robocie, no i tam takie różne teksty się pojawiają. A jaki tekst się pojawia w waszej pracy?
3: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
0: No i kto tak gada w pracy? Słyszeliście, żeby ktoś siedział w pracy i mówił dołek, dołek, dołek, dołeczek?
1: No okazuje się, że są takie osoby. No i jakie są propozycje? Cóż to za robota? Co tutaj się dzieje?
4: Ja wiem, na pewno jest grabarzem.
0: Ojej, nie! Piękna propozycja.
1: Jezusiu.
0: W sumie na tym ta robota się opiera, no, na kopaniu dołków, no nie ma co ukrywać, ale to nie jest, no to nie jest, to nie jest dobra odpowiedź.
1: Mm-hmm.
0: Ktoś jeszcze?
5: Te dołeczki to nie przypadkiem takie na dachu, pan od wgniotek chyba jest, nie?
0: A, że jak ci na przykład gradobicie samochód zniszczy albo jakieś inne przedmioty, to facet
1: dołek,
0: przychodzi.
1: Dołek,
0: o, dołek, dołek, o. Dołek, dołek,
1: dołek. Dołek, nie należy się odskrudowanie.
0: Piękna koncepcja, ale też nieprawdziwa,
1: nie, ten
0: nie niestety. Oraz ktoś jeszcze?
6: Dołek, dołeczek, no to pewnie jakiś dentysta tam pracuje i co chwilę dołki i dołeczki.
1: Zalepia.
0: Nigdy, a byłem kilka razy w życiu u dentysty, nigdy nie usłyszałem od niego hasła dołek, dołek, dołek, dołek.
1: To ja gratuluję ci, bo ja byłem kiedyś u dentysty nie raz, zresztą nawet wczoraj byłem, serdecznie pozdrawiam swojego stomatologa Michała.
0: Mhm.
1: Ja czasami jak wychodzę, to mam dołek.
0: Finansowy.

0: poranna gimnastyka wchodzi przy tym doskonale.
1: Tańczymy z wami od samego rana, cały czas trwają wakacje. Jeszcze 3 tygodnie rzeczywiście świętowania, wakacjowania, opalania, imprezowania.
0: To z tych dobrych informacji, bo z tych przykrych to niestety gimnastykowali się wczoraj strażacy, głównie w nocy. Przez Polskę przechodziły nawałnice, były burze i o szczegółach już za chwilę Marcin Procki. Nawet mam świadka naocznego wczorajszych zdarzeń.
1: Ja źle wyglądam?
0: Nie.
1: Piorun mnie trzasnął?
0: Zobacz, ten gość, pamiętasz?
2: No i piorun nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
6: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
7: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i Burmistrz Miasta.

0: Kraśnik, Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
3: Dziś do 25 stopni na opolskich termometrach, do tego będzie słonecznie, ale też trochę powieje, do 20 km na godzinę. W kolejnych dniach będzie coraz cieplej, przed nami upalny weekend. Dziś natomiast od upału odpoczywamy. Życzę Wam miłego dnia w Opolu i na Opolszczyźnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
4: 8.30, to jest SK News, Marcin Perocki. Zapraszam. Trwa usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły przez Polskę. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 670 razy. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, gdzie też energetycy nadal usuwają awarie sieci. Tragiczny wypadek na Krajowej 12 w Pleszewie w Wielkopolsce. Bus zderzył się tam z tirem. Zginęła jedna osoba, na miejscu nadal pracują służby. A przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś Memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch. Biało-czerwone wieczorem zmierzą się z Ukraińcami.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: Kama.
6: I Wiktor.
5: Wiktor.
7: Jakby to rzekł Michu, 30 sekund już po 8.30, a my gramy.
8: Marcin, mamy pytanie tutaj od słuchacza. Jaka to robota? Dołek, dołek, dołek, dołek. U pana taki tekst się pojawia.
9: Nie mam pojęcia.
8: No nie no, Marcin, ty wszystko
9: wiesz. Ja nie
8: mam
9: dołków, co ty? Cały czas w górę, w górę, w górę, w górę.
8: A, no dobrze.
7: Jest pewna koncepcja od naszego słuchacza.
10: To jest bardzo proste. Zawód, który ten pan wykonuje, to zawodowy gracz golfa. Dlatego dołek, dołek, dołek. Czyli nie taki dołek, jak myślicie, tylko dobry dołek.
7: No, muszę też pana zmartwić.
8: Nie. Też nie. Marcin, jeszcze jakaś propozycja? No nie jest łatwo rzeczywiście.
11: Dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
7: Kto tak gada w robocie?

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Dzisiaj to bardzo dołująca robota, bo ten tekst z roboty brzmi tak.
2: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
3: To ja przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów tenisa, nieziemnego, tenisa dołkowego. W Gorzowie też ładne jest pole.
1: Ale do tenisa czy do golfa?
3: Do golfa.
1: Już się zgubiłem, nie nadążam golfa, ze swoim golfa, tokiem golfa. Myślenia. Ale do jak golfa, ustaliliśmy, to nie jest również nikt związany z golfem oraz...
4: Może pan jest jakimś monterem murków ogrodzeniowych.
1: Też nie.
3: Aż dołek i później trzeba na taką tyczkę czy coś tam, no.
1: Koncepcje dobre, no kombinujecie jak możecie.
5: Ja myślę, że nasz słuchacz pracuje przy naprawianiu naszych polskich dziurawych dróg.
1: No, a tu jest dużo roboty.
3: Ale to też nie jest ten kierunek.
1: I patrz, jeszcze jedna szalona koncepcja.
6: Ja myślę, że to jest pies przewodnik.
3: Że co?
1: Normalnie nauczył się gadać po ludzku i mówi do osoby, którą prowadzi dołek, dołek,
3: uwaga,
1: dołek,
3: dołek. Uwaga, dołek. No. To naprawdę, tutaj się należy, no, przynajmniej oklaski się należą za pomysł. Brawo, brawo, brawo.
1: Jest z nami Filip. To jest osoba, która jako pierwsza, słuchajcie, wpadła na prawidłową koncepcję. Dzień dobry, Filipie.
7: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. No, zacznijmy od końca, czyli powiedzmy, że jesteś osobą z branży, dlatego wiedziałeś, o co chodzi, prawda?
7: Tak, dokładnie.
3: Z branży, czyli jakiej branży?
7: Z branży żurawi wieżowych. Kolega jest operatorem.
3: Branża żurawi wieżowych.
1: Tak, to jest...
3: Czyli tych wysokich ten, bardzo.
1: Ten, co siedzi na samej górze, ten, który nie może mieć choroby wysokościowej i jak już kończy pracę, to robi dołek, dołek, dołek,
3: zjeżdża. Ale nie, no serio, dołek. Kiedy się pojawia ten tekst dołek, dołek, dołek? Opowiedz wszystkim, prosimy, Filip.
7: No jak się podniesie jakiś ładunek i trzeba go opuścić, no to wtedy zawsze jest dołek, dołek, dołeczek.
8: Myślałem, że jak musi iść do toalety.
3: Okej, ale to nie lepiej powiedzieć niżej, niżej, niżej? Po co dołek?
7: Jakoś tak stwierdzi, że dołek lepiej jest mówić.

0: Reklama. Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
1: BMW. Radość z jazdy.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
2: Volkswagen.
6: I po reklamie.

0: Wreszcie, a później popłyniemy na wyspę Siget.
1: I tam dzisiaj Zara Larsson, dzisiaj też Sombr, więc jeżeli nie może was tam być, ale może jesteście, bo was tam wysyłaliśmy, to oglądajcie nasze media społecznościowe dzisiaj.
2: Oj, Kaśka na mediach społecznościowych to nie tylko z Sigetem jest oglądana.
3: Bardzo mocno polecamy, zapraszamy, jeśli macie ochotę poczuć właśnie choćby przez social media, przez radio, ten klimacik, to bądźcie blisko nas, będziemy relacjonować, będziemy na bieżąco.
2: Tak, Kaśka i Pawełek. Co Pawełek trzyma w rejku? No dzisiaj to bilety na Siget.

0: tak pięknie gra i śpiewa, że aż wstyd jej przerywać, no ale...
1: Siena. Jeździłeś kiedyś Sieną?
0: Miałem w rodzinie nawet.
1: Sienę?
0: Tak.
1: Och, tak, Siena Spiro w Radiu SK. 4 minutki, będzie z nami godzina 9.
0: A za chwilę zmiany, ulepszenia.
1: No właśnie, ile pan ma tych butelek jeszcze tam do tego, no, butelkomatu?
0: Już mi się na balkonie nie mieszczą, bo nie chce mi się schodzić z tym wszystkim.
1: Zmiany, rzeczywiście, no kasa ma wpadać jednak nie do ręki, a na konto.
0: No, wpadnie i powie o tym Marcin Procki.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Kart Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
14: Pogoda w Opolu będzie naprawdę przyjemna, od 19 stopni teraz do maksymalnie 25. Dzisiaj się spodziewamy. Wtorek będzie słonecznym dniem, mogą się również pojawić chmury, nie oznacza to jednak, że będzie padać. W kolejnych dniach temperatura będzie wzrastać, a opadów wciąż brak.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
15: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Perocki. Zapraszam. Pożar w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem, a wybuchł po tym, jak w budynek uderzył piorun, jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
16: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
15: A w budynku przebywało 14 osób. Wszyscy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął na nim 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Pojazdy zostały zabezpieczone przez śledczych i będą badane przez biegłego. A kaucja za opakowania będzie wracać prosto na konto. Wkrótce w Polsce zaczną działać nowe recyklomaty. Najpierw 500 takich urządzeń stanie na Mazowszu, później pojawią się w całym kraju.
17: To jest przyszłość ze względu na to, że Polacy lubią wygodę, więc jeśli one będą stały na przystankach, w punktach przesiadkowych, w metrze. Na pewno będzie to wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników.
15: Automaty mają zacząć funkcjonować w przyszłym roku.
18: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK. Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 11 sierpnia. Tak, wydłużona wersja nasze spotkania w wakacje do godziny 10.
19: Jesteśmy na posterunku i czekamy na wasze relacje i poranne raporty. Co tam we wtorek robicie?
20: Cześć. A można nie robić nic?

0: Uwaga, zaczynam, nic nie robienia.
1: Poważne zadanie przed panem.
2: Powodzenia. Prosimy o więcej, co, gdzie porabiacie, dajcie znać.
1: Messenger, ikonka mikrofonu albo 664-402-302.

0: No właśnie.
1: Do włączonego mikrofonu.
0: Wiktor siedzi za guzikami dzisiaj. No i właśnie... Tak, dokładnie, to jest mój mikrofon.
1: Czemu Jankes nic nie mówi? Może dlatego, że nie ma włączonego mikrofonu?
0: 18 minut po godzinie 9 we wtorek, 11 sierpnia. Pewnie, że fajnie, że z nami jesteście. Pytaliśmy, gdzie jesteście, co robicie. Mój kumpel napisał, że jedzie do sklepu.
1: O, proszę.
0: Taka bardzo ważna informacja.
1: Ktoś też dał nam znać, że najlepiej to mu wychodzi nic nie robienie, więc pytanie, jak u was brzmi to nic nie robienie? Tak by człowiek posiedział, nic nie porobił.
0: Formacja.
1: Dajcie znać w Messengerze między innymi, jak wy nic nie robicie we wtorek. Tymczasem w Danii, słuchaj, robią nowe zasady egzaminów szkolnych.
0: Co tam wymyślili? Ale to rozumiem, ale też mają na razie wakacje, ale po wakacjach to ma wrócić, tak?
1: Tak, i uczniowie, którzy wrócą po wakacjach do szkół, będą musieli za każdym razem, kiedy jest egzamin pisemny, również obronić go i opowiedzieć, co tam napisali ustnie, a to wszystko po to, żeby udowodnić, że nie używali AI-a.
0: No to już jest naprawdę szczyt chamstwa, no. Żeby tak robić dzieciakom, no.
1: Dobrze się dzieje w państwie duńskim.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Kiedyś życie było piękne, wystarczył dobry syntezator i można było robić takie hity z satelity.
1: I działa, jak to cały czas działa, wiesz, to będzie całe życie działać, no.
0: To końcówka lat 90.
1: Alice DJ w Radiu Jezga, 9, tak? 39 już teraz.
0: Tak jest.
1: W tym momencie.
0: No i co? Ktoś coś robi? Czy jednak wakacyjne odpoczywanie? Badamy wasze klimaty i sprawdzamy, co się dzieje u was we wtorek 11 dnia sierpnia. Dzień dobry.
2: Siemano, Esko, ja właśnie szlifuję włoski. Ciekawe, czy zgadnijcie, o co chodzi.
1: Co robi?
0: Szlifuje włoski, słuchaj. Albo jest barberem i szlifuje komuś włoski, albo się uczy języka włoskiego.
1: Szlif, chyba tak. Bardziej, no. A wiesz, jaki jest zakręt po włosku? Powiedz głośno, no.
0: Nie powiem.
3: Na kół.
0: Tak.
1: To halo, kolejny telefon.
4: Cześć, właśnie jadę do pracy, żeby nic nie robić. Pa.
0: To jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: No, tak jak my mamy bardzo odpowiedzialne zadanie. Włączają mikrofon, miliony słuchaczy nas słuchają, no i później trzeba gadać. No.
0: Niech pani tego nie

0: 2799 z kodem rabatowym, taniej aż o 700 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: I po reklamie.

0: Za chwilę 10:00. Zgodnie z prośbą chłopców, repeat it. Jutro powtórzymy poranek. Znowu od 6:00 będziemy was budzić.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, kończymy w towarzystwie kolegi Łatwoganga, czyli Edka Sheerana. No fajnie, fajnie, fajnie jest. I co dzisiaj będziesz robić?
0: Ja będę sprawdzał na balkonie, czy nie mam pękniętej płytki żadnej, bo była wczoraj burza, przeszła nad miastem. Mhm. Okaże się, czy dostaniemy 200 tysięcy złotych za zalanie i za udział w powodzi, czy nie. Właśnie czytam artykuł na ten temat. Afera na Dolnym Śląsku.
1: Tam niektórzy, no, niektórym nie zalało, a jednak zgłaszali się po pieniążki. Nie wolno, nieładnie, nieładnie, nieładnie.
0: Już teraz doczytałem. Nie dostaniemy.
1: Nie? Nie. Dlaczego?
0: Nie mamy kolegów działaczy partyjnych.
2: Kes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 20

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
5: To więcej niż jeden utwór.

0: Kierowcy.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
4: Opole, Krakowska 45-47.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Szukasz jeszcze więcej?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
6: Dzień dobry ponownie, z tej strony Kacper Michalak. Dziś w Opolu nieco niższa temperatura niż wczoraj, ale zdecydowanie jest przyjemniej. Spodziewamy się do 25 stopni na opolskich termometrach, jednak więcej będzie w następnych dniach. W prognozach widać już kolejny upał.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
7: A minęła już 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny wypadek w częstochowskim akwaparku. Dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
8: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie.
7: Na sprawę wyjaśniała policja. Część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowania Amerykańskich Śmigłowców Apache. Podpisano dziś umowy offsetowe pomiędzy wojskowymi zakładami lotniczymi a koncernem lotniczym Boeing. Polska zamówiła 96 takich śmigłowców. A kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu. Jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołymin, ośrodek Anna Augustyniak.
9: W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
7: Gmina zdecydowała o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność zwierzyny.
10: Dobrze, że te łapy zauważone, bo ja bym tak tym myśliwym jakoś nie do końca wierzył, że może by chcieli ustrzelić coś innego. Ustrzelimy hity na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 za chwilę.

0: Świeżynka na naszej playliście to H i R&B, czyli Ring My Bell. 10:16 na zegarach. Tak wczoraj po cichu liczyłem na to, że Polacy odpalą się podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Może nie, że się odpalili, ale Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Jak sama mówi, niczego nie pamięta. Ewa, to ja ci przypomnę, tak? Jesteś drugą najszybszą Europejką. Tak? Dokładnie tak. Dziś od godziny 11:30 bodaj sesja poranna, czy też przedpołudniowa tak zwana. Jak coś będzie ciekawego się działo, to oczywiście usłyszycie na antenie Radia SK o tym. Za chwilę Thomas Gray. Znaczy, bo ja trzymam kciuki, ale będę musiał je na chwilę puścić, żeby play nacisnąć, żeby Thomas Gray poleciał. A będzie też nowy Oscar Sims i bez końca. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się bez tego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castoram. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I pora.

0: National Love. To Pitbull i Chris Brown na antenie Radiecka. Jak to zabawnie brzmi, że no, 1/3 koncertów Pitbulla w tym roku w Polsce mamy już za sobą. To nam i PGE Narodowy. Przypomnę, listopad to Łódź, a początek grudnia to z kolei Trójmiasto. Pitbull wraca do naszego kraju w ramach trasy Nomen Omen. I'm back. Wiktor Waligura i 4 pory roku wesce za chwilę. Wrócimy do hitów na czasie, a później przypomnę Daddy Yankee, Snow, Con Calma.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko czy stać? Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: W

0: zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędzie

0: gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędzie

0: Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na jurapark-krasiejów.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Jaka Opole.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Like the ceiling can hold us. Freska Opole.

0: Dopóki nie nagrali razem numeru, to chyba nie wiedzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy takiego duetu. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w Radiu SK tuż przed godziną 11. Wcale nie później, tylko zaraz po 11. Chwilę po 11. Kolejna godzina hitów na czasie na lato. Na początek Kuba i Kuba w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 tysięcy piosenek.
8: To więcej niż jeden utwór.

0: Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Opole, Krakowska 45-47.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
8: Opolszczyzna będzie dzisiaj słoneczna, ale czasem też jakieś chmury będą mogły się nad regionem pojawić. Temperatura przyjemna, około 20 stopni w tym momencie, maksymalnie do 25. Od jutra znów cieplej. Największy ruch teraz na Pruszkowskiej w obu kierunkach, obok Wiosennej w Opolu.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
9: SK. SK. Summer.
10: Jak dobrze, gdy dzieje się dużo i dobrze. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was wtorkowe propozycje na to, co możecie zrobić w wolnym czasie. Już dziś i w kolejnych dniach będziecie mogli na przykład kibicować najlepszym tenisistom, którzy przyjadą i przyjechali do Polski. Trwa Yokohama Warsaw Open, to od dziś do 16 sierpnia na kortach tenisowych w Warszawie, kortach Legii, to przy Myśliwieckiej. Teraz jednak opcja koncertowa w Szczecinie między innymi. SK Music Tour trwa, to nasza trasa koncertowa. W ramach żeglarskiego święta żagle pojawimy się właśnie w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Tam m.in. Oskar Cym z Ira, czy Dawid Kwiatkowski, albo Janusz Walczuk lub Jangle Osia. I teraz jeszcze Kraśnik. Wpadnijcie 15 i 16 sierpnia. Tam na scenie Eryk Moczko i Paktofonika Orkiestra.
9: SK. SK.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowe informacje po wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na Krajowej 12 bus zderzył się z tirem. W wypadku zginęły dwie osoby. Na miejscu możliwe są utrudnienia, bo służby muszą usunąć ciężarówkę, która wjechała w budynek. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jednak jest tam jeszcze około 50 000 ton niebezpiecznych substancji. A wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. Wieczorem też finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
12: Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje.
11: Mówił Fajtek, a przypomnę, srebro w biegu na 100 metrów zdobyła wczoraj Ewa Swoboda.
13: Przypominaj, ile wlezie. I żebyśmy jutro też mogli tak przypominać o kolejnych medalach naszych na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Przypominam, że słuchacie Eski i mam dla was fajne hity na czasie. Będzie nowy Jason Derulo, będzie Shakira, Kuba i Kuba. Już teraz Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Zaczynają się w Esce.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK

0: milion 50 stopni, a odczuwalna jeszcze większa. Powiedział na naszym skowym Instagramie, tam bądźcie, jeśli chcecie poczuć ciemny klimat, jeśli chcecie zobaczyć chociażby poczuć klimat i tych koncertów, które dzisiaj, a rozpoczyna się naprawdę nieźle, bo jeżeli w line-upie dziś mamy Sombra i Zarę Larsson, to znaczy, że to jest naprawdę dobry festiwal. Przypomnę, że wysyłaliśmy was tam w całkiem niedawno. Mam nadzieję, że w komplecie się tam pojawicie. No i nie kryję jedną z moich największych marzeń, żeby na Seagate się pojawić. Może za rok wygram Wesce? Ja nie mogę. Ale wy będziecie mogli na pewno. Temper City i Self Aware Wesce za moment, a później Clean Bandit i Demi Lovato, czyli solo, przypomnę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

Gorący hit od Shakiry na antenie Radia SK. Shakira Whenever, Wherever. Gorący, rozgrzewający, przyda się, bo upał jakby zelżał dzisiaj w naszym kraju. Za to na Węgrzech, konkretnie w Budapeszcie, konkretnie na Sziget. To temperatura, jak powiedział Pawełek,

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre. Swedish House Mafia i Luckily Happiness is So Sad. Czyli szczęście jest takie smutne. Cóż za tytuł. Z jednej strony szczęście i radość, bo będzie zaćmienie słońca. Z drugiej strony trochę smutku, bo niepełne. To już jutro w skali całego kraju. To wszystko między 19.10 mniej więcej, a 20.40 z maksimum około 20.10. Między 80 a 87% zakrycia w zależności od miejsca w kraju. Południowy zachód będzie miał najwięcej szczęścia. Ale uwaga, bo to jest trochę mylące, bo w wielu miejscach słońce w ogóle zajdzie jeszcze przed zakończeniem zaćmienia. I teraz uwaga, mimo że słońce będzie nisko, nie można na nie patrzeć bezpośrednio, nie można przez okulary przeciwsłoneczne, to jest zdecydowanie za mało i to jest serio niebezpieczne. Najlepsza metoda, jak podpowiadają specjaliści, to jest projekcja, czyli tak jakby rzucamy cień, na przykład za pomocą durszlaka, co wydaje się być świetnym pomysłem. Wystarczy stanąć tyłem do słońca i pozwolić, żeby światło przechodziło przez otwory, na przykład na chodnik, albo na ścianę, albo na kartkę, i wtedy zobaczy się dużo małych, okrągłych obrazów słońca. Podczas zaćmienia będą wtedy miały kształt takich mini rogalików. Jakie to słodkie, prawda? Błagam, nie patrzmy bezpośrednio w słońce. Nawet właśnie w okularach przeciwsłonecznych. Chociaż z drugiej strony możecie eski słuchać i z uszkodzonym wzrokiem, więc róbcie jak chcecie. Żartowałem. Nie patrzcie, proszę, w słońce. Ed Sheeran i Go Away Girl was te za chwilę.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Na niego zawsze można liczyć. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na antenie Radia SK tuż przed południem, 5,5 minuty i będzie już popołudniowa pora, wtorek 11 sierpnia i kolejne godziny z hitami na czasie. Dawid Podsiadło na błysk przed chwilą. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. Tak, zacznę wam grać w popołudniowe jeste. Zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Mleczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
2: To więcej niż jeden utwór.

0: szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
2: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
3: Ta zjeżdżalnia jest mega.
2: 105 metrów radości i te widoki.
3: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
2: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
3: I przejście linowe. Mamo, chodź.
2: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
6: Dziś to 25 stopni, jednak z każdym kolejnym dniem będzie więcej. To w Opolu i na Opolszczyźnie, gdzie czeka nas dużo słonecznych momentów, nie będzie również padać, a w weekend znowu zrobi się upalnie. Możliwe 32-33 stopnie w samym środku sierpnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
7: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w Częstochowie. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Kobieta jest w śpiączce, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
8: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
7: A wstępnie wiadomo, że rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod jadący tramwaj. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apacz. Zatrudnienie w zakładach ma się podwoić. Nie żyje Andrzej Beja-Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy. Widzowie doskonale znali go jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga. Aktor zmarł w wieku 75 lat po wieloletniej chorobie.
9: Południe tak naprawdę dosłownie za 3 sekundy, a my już Wam zaczynamy grać. I będzie na przykład Sanach, ITP, ITD i dużo innych fajnych numerów. Na przykład Lady Gaga, na przykład Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. A na początek Another E54 Ultra zgodnie z obietnicą. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. To był lot jeszcze bez pasażerów, jeszcze, ale był prawdziwie rekordowy. To już jakiś czas temu, ale ja nadrabiam wciąż zaległości i A350, Airbus A350 wystartował z australijskiego Melbourne i wylądował we francuskiej Tuluzie, pokonując 23 075 km. Ten lot trwał 24 godziny i 24 minuty. Pokonał wtedy 3 kontynenty, 2 pokonane oceany, 2 wschody słońca zaliczył, 2 zachody słońca i aż 17 stref czasowych. Tak jak mówię, póki co jeszcze zupełnie bez pasażerów, bo w trakcie rejsu inżynierowie sprawdzali po prostu różne no właśnie aspekty pracy samolotu, w tym pracy silników, zużycie paliwa, czy działanie systemów bezpieczeństwa. Zresztą no kto by chciał mimo wszystko, no chyba, że właśnie tak, żeby pobijać rekordy, spędzić aż 24 godziny w samolocie. Ja jestem ciekaw, jak z takimi informacjami swoją drogą, jak to o zaćmieniu słońca i o tym locie dwoma zachodami i wschodami słońca radzą sobie płaskoziemcy. Shakira, Burna Boy, daj wesle za moment, a później Kuba.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz jeszcze więcej zabawy?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato na antenie Radio SK. Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Wtorek, 11 sierpnia i 12.34 na zegarach. Dla kogo ten dzień już dał dużo powodów, żeby Bailando było wieczorkiem na przykład? Jak tam u was? Mam nadzieję, że dobrze, jeśli chcecie się takim powodem do Bailando, do tańca, do radości podzielić, to bardzo proszę. 664-402-302 SMS-owa albo oczywiście eskowy Messenger. Koszulka eskowa, cześć! Taka bardzo fajna, stylizowana właśnie na naszą eskową czcionkę. Do wzięcia, do posłuchania. Taylor Swift już za moment, a później Wesce Margaret.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej.

0: prostej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Alan Walker i Ava Max, czyli Fade w Radiu SK tuż przed godziną 13 po 13. Kolejny worek, nie z prezentami, chociaż tak, w sumie to prezenty, takie świąteczne prezenty, nie, ale muzyczne jak najbardziej. Będzie David Guetta i spółka, czyli Would I Lie to You, i będzie Męskie Granie Orkiestra 2026. Zostańcie ze mną.
1: Reklama.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Hej Opole! W końcu masz coś, co pasuje do Twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być Twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Hej, co u Ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
13: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
22: Noga z gazu kierowcy, bo policjanci stoją i łapią. Opolska policja w zeszły piątek zatrzymała do kontroli 6 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość, a działania były prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. Zwolnijmy mimo dobrych warunków do jazdy. Dziś pogodnie i 25 stopni w Opolu.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
23: SK.
24: SK. Summer.
25: City.
0: Kuby nie będzie na pewno. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. My dbamy o to, aby nuda nie pojawiała się w waszych drzwiach. Zacznijmy od festiwalu, który szykuje się w Olsztynie. To Olsztyn Green Festival. Od 14 do 16 sierpnia warto wybrać się na Warmię i Mazury, bo będą tam czekały na was koncerty. Między innymi Vito Bambino, PZ, Igo, Ralf Kamiński czy bracia Kacperczyk. To jednak nie wszystko. Teraz wybieramy się do Warszawy. 21 sierpnia, Błonia PGE Narodowego. Tam warto wpaść, jeżeli lubicie Żabsona, modelki, Bledkę albo Plan B. Tego rapera też można tam zobaczyć. I jeszcze opcja na Top of the Top Sopot Festival. Do Sopotu warto wpaść nie tylko po to, aby popluskać się w morzu, ale też po to, aby posłuchać najlepszych artystów. To od 24 sierpnia.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu po nawałnicach na Mazowszu. Odcięci od energii są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim i w samym mieście Płock.
23: Straszna wichura i lało.
24: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
19: Mówili mieszkańcy, strażacy interweniowali ponad 530 razy. Operatorzy zapewniają, że wszystkie awarie usuną jeszcze dziś. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. U 15 osób wykryto aden i rotawirusy oraz salmonella.
25: Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy.
19: Mówi nam Małgorzata Kapłan z Sanepidu w Szczecinie. Część osób z objawami trafiło do izolatek. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. To te kluby mogą zapewnić sobie udział w fazie ligowej już w czwartek. A stanie się tak, jeśli przebrną przez rewanże trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. W poprzednim tygodniu mistrz Polski wygrał w Poznaniu z Klaksvik 1-0. Jagiellonia pokonała u siebie Rangers FC 2-1, a Górnik uległ w Budapeszcie Ferencvarosowi 0-1.
26: Tak, przed chwilą się zastanawialiśmy, co jest zamiast rtęci w sprzedawanych teraz termometrach, tak?
19: I nadal to jest nie wiemy.
26: Galinstan, słuchaj. Aha. Stop trzech metali. Galu, indu i cyny się okazuje.
19: Niewiele mi to mówi, ale wierzę, że tak jest.
26: Mam nadzieję, że hity na czasie przemówią lepiej. Już teraz gramy. Michu, witajcie.

0: Axwell i Bon, czyli Whatever Turns You On na antenie Radio SK. Pytałem o to, jakie są wasze powody do radości. Oczywiście oprócz deskowych hitów na czasie i wprost z dźwigu, naprawdę wysokiego dźwigu, bo dostałem też zdjęcie. Irek wysyła nam głosóweczkę na Messengerze.
1: Hej KSK, przed chwilą wjechała wypłata, będzie bailando.
0: Czyli u Irka to słynne ruchome święto Matki Boskiej Pieniężnej wypada 11. Już wiemy. Irek, szczęściarzu. No, jesteś na pewno jedną z tych nielicznych osób, którym do 15 to na pewno wystarcza. Brawo. Lady Gaga wesce za moment, później Gips, Kukon i świetne Ty Masz.
2: Reklama.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
17: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Szukasz

0: opłacać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: I po reklamie.

0: Tak według mnie, subiektywnie, to tylko Jankę, Skama i Wiktor pobudzają mocniej i lepiej niż Avicii z numerem Hey Brother. A propos, to jutro z samego rana oczywiście oni was pobudzą i przy okazji mogą obudzić was w urodziny. Jeśli oczywiście takie urodziny ty masz, albo ktoś z twoich znajomych, swoich bliskich i chcesz go zgłosić, mocno polecam taką opcję na sk.pl. Już za chwilę Bledka, Komu miałabym powiedzieć, a później formacja Maneskin u nas.
1: Reklama. Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstra.

0: Kasy oglądaj już teraz, a niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: tutaj siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, a jeżeli Państwo teraz coś słyszą...
1: To zmachany z duńczyk, szanowni państwo.
2: Biegłem, ale zdążyłem.
1: Jeszcze w plecaku.
2: Ale dobrze i z pełnym brzuchem.
1: Dobrze spadochron zdążyłeś zwinąć do tego plecaka po tym lądowaniu twoim. Ląduje Łukasz Duńczyk w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach po godzinie 14 z kitami na czasie na lato. Temper City i South Over od niego. Michu Sowkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. To ja wląduję wtedy u was.
3: Reklama. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
11: Jeszcze trochę tego wtorku przed nami, ale większość za nami. Zatem czas spędzić to popołudnie w miłej atmosferze. Opole i Opolszczyzna dzisiaj słoneczne oraz ciepłe do 25 stopni. Ja uważam, że to najlepsza aura na lato i wakacje. Ruch na opolskich ulicach może się teraz zwiększać.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK. Summer.
13: Mam coś dla każdego, naprawdę tak uważam. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, a zacznijmy od tego, co szykuje się już bardzo niedługo w Kielcach. 14 sierpnia to w Kielcach Odnowa Festiwal, na scenie m.in. Igo, Kasia Sienkiewicz, Cortez, Lemon czy Ralf Kamiński lub Zalia. Naprawdę będzie się tam muzycznie pięknie działo. Teraz jednak nie muzycznie, a sportowo. Drużynowy Puchar Świata Żużlowy. Wpadnijcie 29 sierpnia do Warszawy. Na PGE Narodowym będą występowali najlepsi żużlowcy na całym globie. To jednak nie wszystko. Szykują się też występy Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową. Przed nami jeszcze Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Płock, Ustroń czy Warszawa. Jeszcze opcja K-popowa to m.in. w Zielonej Górze K-pop Universe.
12: SK. SK. SK.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości. Odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
16: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla

0: którzy dopuścili się nieprawidłowości. Odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla

0: Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy. Polska ma możliwości, by ochronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą, prawdopodobnie ukraińską. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podawanymi przez agencję Reutera. Dlatego właśnie Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury. Nieudane występy Polaków w sesji porannej Mistrzostw Europy w Birmingham. Awans do kolejnej rundy wywalczyło 2 z 7 naszych. Damian Czykier awansował do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków z wyż. Dziś największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
3: I to jest dla nas znak, że już prawie przetrwaliśmy wtorek. Jak już wytrzymaliśmy do 14 w pracy, to jakoś, słuchajcie, zleci. Już teraz można zrobić sobie przerwę, trochę poudawać i zaraz będzie wolne, a u nas będzie zaraz wakacyjny gość.
4: Wszyscy elo, elo.
3: Tak krzyknie White, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Good, The Prick i Robin Schulz. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie i teraz bardzo ważne pytanie. Czy 8 to dużo? Nie chodzi o centymetry czy coś w tym stylu, nie, nie, nie. Czy 8 dni to dużo w przypadku naszego urlopu? Słuchajcie, naukowcy wyliczyli, ile powinno trwać takie idealne, wolne, wakacyjny urlop. I uwaga, ekspertka mówi, że urlop trwający 7-8 dni daje największą szansę na prawdziwy reset. Są głupoty wszystko, słuchajcie, przecież wszyscy doskonale wiemy, że nie masz czegoś takiego jak idealna długość urlopu, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że prawdziwy reset zależy od tego, ile nasze dzieci mają lat i czy nas znajomi nie wkurzają. No i czy remontu w tym czasie nie robimy? Jeśli te czynniki są spełnione, 3 dni nawet wystarczą. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jangle Osia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK i chyba wiemy, do kogo ona to śpiewa. Ale plota poszła, słuchajcie. I to żeby nie było, to jest nieoficjalna informacja, to może być plotka. Ja to przed chwilą na pudelku wyczytałem, że Zalia rozstała się ze swoim chłopakiem, ale podobno ma już nowego chłopaka i uwaga, Zalia, według nieoficjalnych informacji, spotyka się z Oskarem Cymsem. Ja cię kręcę, ale to by była przebojowa para numer jeden w Polsce. Ale słuchajcie, coś może w tym być, bo ja przed chwilą sprawdziłem na Instagramie. Oskar polubił zdjęcie Zali na Instagramie. To musi być wielka miłość. Radio SK. Czekamy na dziecko w takim razie. Muzyczne dziecko, muzyczne. Zalię z Oskarem, no gralibyśmy w Radio R.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzeda.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: No i to jest właśnie Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Wybieramy dla Was najlepsze nowości. I to jeden z gorących numerów. Post Malone i Swaley. A na ten moment, słuchajcie, czekaliśmy ponad 2 lata. No i w końcu mamy to. Nasz piłkarz Arkadiusz Milik strzelił pierwszą bramkę od 2 lat. W końcu trafił dla Juventusu. Jego drużyna przed chwilą wygrała. Arkadiusz Milik trafił pierwszą bramkę, uwaga, od 813 dni. Ja mam nadzieję, że nasi szefowie teraz tego słuchają uważnie. Arkadiusz Milik na wykonanie najważniejszego zadania w swojej pracy, przypomnę, jest napastnikiem, potrzebował 813 dni i przez ten cały czas dostawał pensję i teraz wszyscy go oklaskują, słuchajcie. Także jeśli dzisiaj czegoś nie dokończyliście, śmiało możecie to zostawić na jutro. Teraz można wrzucać na luz razem z Radiem SK. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
9: Opole, Krakowska 45-47.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kira Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra.

0: W niedzielę zagrają Turbina, Ghostplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
5: Opole może się trochę korkować o tej porze, głównie na skrzyżowaniach, gdzie przyjdzie Wam postać na czerwonym świetle kierowcy. Poza tym przyjemna pogoda, 25 stopni teraz w Opolu, do tego świeci słońce. Przed nami jednak coraz cieplejsze dni, w weekend znów ma być upalnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Ogromne korki po kolizji na S8 w pobliżu węzła Wypędy na wylotówce z Warszawy. Zderzyły się tam dwa tiry i dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadderzyna już od Jerozolimskich jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy.
7: Kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym.
6: Informuje Katarzyna Ambroziak z Policji w Pruszkowie. Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. To informacje od naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Uszkodzonych zostało 5000 domów, kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Nie będzie airshow w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu w 2027. Powody? Niepewna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. Resort podkreśla, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
8: Radio RSK.
10: A my jesteśmy bardzo dobrze wyszkoleni z grania wakacyjnych hitów i jest taki numer, który za każdym razem jak się pojawia, to temperatura skacze do góry o co najmniej kilka stopni. Uwaga! Haha! Wy już wiecie co to. Despacito w tej godzinie się pojawi. A tak poza tym to zapomniałem dodać, że już można odpoczywać. Już się nie trzeba spinać w pracy, bo już minuta po 15. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: i już niedługo razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a teraz wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. Dawid Kwiatkowski i Margaret, już 16 minut po godzinie 15. Obiecałem Despacito i będzie, obiecuję, Luis Fonsi i Daddy Yankee na pewno po godzinie 15. Za kilka minut po krótkiej przerwie w SK. No ale właśnie, skoro SK gra takie wakacyjne hiciory, to teraz wydajcie znać, jak wy wrzucacie na luz z taką wakacyjną playlistą. Jakie przyjemności macie w planach na to popołudnie? Może kończycie pracę i po prostu jedno wielkie nic. Może dzisiaj w planach właśnie nic nie macie, kładziecie się na kanapie, dobry serial i nic poza tym. Może planujecie na siłkę wyskoczyć, albo się zgadujecie ze znajomymi na jakieś wspólne bieganie po parku? Może ktoś jest tak szalony? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, jak dzisiaj planujecie wrzucać na luz. A Despacito na pewno zaraz zagram.
1: Reklama. Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: Cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: Można wyjść razem z nimi. Nie krępujcie się. The Black Eyed Peas w Radiu SK. To jest numer idealny do zmieniania biegów w naszej furze, kiedy w końcu wyjechaliśmy z popołudniowego korka i czujemy wolność. I tak właśnie wrzucamy razem na luz. No właśnie, w jaki sposób wrzucacie na luz z Radiem SK? Chwalicie się tym w głosówkach na SK-owym Messengerze. Grzesiu ma plan idealny.
1: Ja to w sumie powiem szczerze, 17 koniec pracy, przychodzę, zjem coś, biorę prysznic i kładę się do łóżka. I leżę do końca dnia.
0: No na pewno, tak. Grzesiu chyba jeszcze nie rozmawiał ze swoją drugą połówką. On myśli, że on wróci, rzuci wszystko, nic nie będzie robił i pójdzie spać. Znaczy, no dobra, to jest możliwe w dwóch przypadkach. Albo Grzesiek jest singlem, albo ona ma dzisiaj na drugą zmianę do pracy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po ramię.

0: i można poczuć lato, nawet jeśli nie zdążyliśmy jeszcze wyjść z pracy. Martin Garrix i Ed Sheeran wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. A co to w waszym przypadku oznacza, takie wrzucanie na luz, Kaziu?
1: No, mój luz to malowanie ogrodzenia w koło domu.
0: Ale Kaziu, spokojnie, to jest zawsze tak, że my zawsze narzekamy na te nasze obowiązki na podwórku albo w domu, jak trzeba coś wyremontować, coś zrobić dodatkowego. Ale Kazik, pomyśl, że jak niedługo na przykład rodzina w odwiedziny przyjedzie i wtedy ktoś powie, ale wy macie jakiś ładny płot, zmienialiście to jakiś nowy? I wtedy żona powie, nie, to Kazik odmalował, i wtedy będzie pękał z dumy. Choćby dlatego warto to zrobić. Dla wszystkich pracujących u siebie na podwórku albo w domu, malujących ściany, SK dobrze zagra po 16:00, na pewno Dawid Podsiadło się pojawi.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
3: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
2: Ta zjeżdżalnia jest mega.
3: 105 metrów radości i te widoki.
2: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
3: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
2: I przejście linowe. Mamo, chodź.
3: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
12: 25 stopni i cały czas

0: Słonecznie w Opolu oraz na Opolszczyźnie. Podobnie będzie w kolejnych dniach, jednak temperatura będzie wzrastać. W prognozach na weekend przewiduje się upały, natomiast później opady. W dodatku termometry mają pokazywać niższe wartości. Czekamy na rozwój wypadków.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz Opole. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Popołudniowy szczyt komunikacyjny i paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej i z tymi informacjami Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
2: Bohaterowie z Łomży z odznaczeniami. Mężczyźni, którzy złapali w kocy 4-latkę spadającą z 5 piętra, uhonorowani przez lokalne władze, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
4: Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. Dziękujemy im za ich obywatelską postawę.
2: Dla całej Polski to bohaterowie, ale oni sami tak o sobie nie myślą.
5: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
6: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
2: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie dramatycznych wydarzeń spała pijana w mieszkaniu, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. To pierwsze takie spektakularne zjawisko od 27 lat. Jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. Ważne, żeby nie patrzeć bezpośrednio. Potrzebne są specjalistyczne folie.
7: Dobrze jest pamiętać o tym, że w siatkówce oka nie ma receptorów bólu, czyli nie czujemy, kiedy smażymy sobie oczy.
2: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik, a zaćmienie słońca rozpocznie się jutro po 19:00.

0: Wrocławska.
1: A ja się wam pochwalę, jakie mnie szczęście spotkało. Dostałem jedną z najprzyjemniejszych wiadomości, jakie dorosły człowiek może dostać. Twoja paczka jest już w drodze, buty sobie kupiłem, a wy wiecie, jakim wyzwaniem dla faceta jest kupno butów, także bądźcie ze mnie dumni. A ja wam za to zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest bardzo dobry kompan do popołudniowego odpoczynku. On nie pospiesza, on nie mówi, żeby się wziąć na przykład za jakieś sprzątanie. On kołysze po prostu. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Po krótkiej przerwie zagra na przykład Sombr, którego nasi słuchacze dzisiaj usłyszą na żywo. Już dzisiaj startuje Sziget Festival i my zabraliśmy naprawdę sporą ekipę naszych słuchaczy do Budapesztu. W stolicy Węgier jest też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński. Oni wieczorem będą imprezowali, zobaczą też Zarę Larsson, a teraz mają czas na zwiedzanie tego przepięknego miasta. Jak wygląda Budapeszt? Ich oczami możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. Naprawdę fajnie to wygląda, a my za chwilę gramy dalej.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: I po reklamie.

0: To jest dobry numer po pracy, kiedy nie wiemy, jak się nazywamy, bo tak ciężko było. To jest dobry bas na pobudzanie. David Guetta i Kid Cudi. Za 23 minuty będzie godzina 17. No i słuchajcie, naprawdę możemy być dumni z naszego rodaka. Szacun! Robert Lewandowski właśnie pojawił się na prestiżowej liście. FC Barcelona go umieściła na liście legend tego klubu. Obok takich piłkarzy jak Lionel Messi czy Ronaldinho, Robert Lewandowski jest wśród najlepszych piłkarzy w historii FC Barcelony, słuchajcie. W pięknych czasach żyjemy, bo słuchajcie, za kilkadziesiąt lat będziemy wnukom opowiadać, a za moich czasów to Lewandowski jeszcze w piłkę grał. Niestety będziemy mieli niewiele do powiedzenia na temat gry reprezentacji, ale przynajmniej możemy być dumni z Roberta Lewandowskiego. A no i przypominam, że kiedyś Niemców udało nam się pokonać. O tym też będziemy opowiadać.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
4: Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Lelek. Ulica Bolesława Chrobrego 25, Koźle.
3: Volkswagen.
5: I po reklamie.

0: Dzwoneczki kojące nerwy na 5,5 minuty przed godziną 17. To jest takie psychiczne przygotowanie do wyjścia z pracy. Age w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Słuchajcie, wielka fortuna na wyciągnięcie ręki. Możemy zarobić 650 milionów złotych niewielkim wysiłkiem. Już wam mówię, o co chodzi, to nie jest reklama jakiejś loterii. Uwaga, według najnowszych wyliczeń Polacy do tej pory nie odebrali ponad 650 milionów złotych z kaucji za butelki i puszki. Taka wielka fortuna. Wystarczy tylko do butelkomatu podjechać. Ale spokojnie, ta kasa nie przepadła, my ją ciągle mamy. Te 650 milionów aktualnie leży w naszej piwnicy z tymi butelkami, których od 2 tygodni nie chce nam się wywieźć do butelkomatu i ciągle nie ma chętnego, żeby je zabrać po drodze do sklepu.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl. Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. 4. edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor.
8: Facciamo subito, sì?
10: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
18: Dziś 24 stopnie, jutro 25, w następnych dniach 27, 29, aż w weekend temperatura wzrośnie do 33 stopni. Tak się prezentują wartości dla Opola i Opolszczyzny, jeśli chodzi o ten tydzień. Do tego oczywiście będzie słonecznie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: SK. SK. Summer.
20: To jest wasz codzienny przegląd letnich imprez, a my się na tym znamy. To jest SK Summer City. Najgłośniejszym miejscem w Europie jest aktualnie Budapeszt. Tam będzie imprezowała ekipa naszych słuchaczy. Startuje Siget Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sombr czy Zara Larsson, artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Na Siget Festivalu jest też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński. Jeśli nie możecie być w Budapeszcie, no to spokojnie, oni wam pokażą, co tam się dzieje na eskowym Instagramie. No ale w Polsce też jest ciekawie, tutaj też są niezłe imprezy. No i szykuje się taka wielka dla fanów K-popu. Przed nami Festiwal Sound in Colors K-Pop Exposé. To już w sobotę i niedzielę. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Sucho, Stacy czy Icon, czyli artyści K-popowi znani po prostu na całym świecie. Fani za nimi szaleją, a na tej imprezie będzie z wami Radio SK.
19: SK. SK. SK. Summer City.
21: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura, a premier oświadczył dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy.
14: Znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Lot został przekierowany na lotnisko Komiso.
2: Mówiła pani Monika, samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii jeszcze przez 2 godziny. Bociany ruszają w drogę, a my możemy śledzić ich lot. Ptaki ruszają już na południe i coraz częściej zakłada się im niewielkie nadajniki.
22: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza.
2: Mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo. Nadal stosuje się też tradycyjne obrączkowanie ptaków.
23: Wrzuć na luz.
24: Ale jak to, że już? Że to już jest jesień? Nie, my nie dopuszczamy tej myśli. W Radiu SK cały czas gramy wakacyjnie. Jeśli teraz stoicie w popołudniowym korku, no to uśmiechnijcie się do samochodu po prawej albo po lewej. Jeśli ktoś ten uśmiech odwzajemni, to znaczy, że też słucha Eski. Michiko na pewno w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hej, tipery w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i jesteśmy razem z wami na najlepszych letnich festiwalach tego sezonu. Dlatego uwaga, już teraz na żywo na antenie Radia SK we Wrzuć na Luz łączymy się z Budapesztem na Sziget Festiwalu. Razem z naszymi słuchaczami szaleć będzie Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy są teraz razem z wami. Halo, halo Budapeszt, czy się słyszymy?
1: Jesteśmy, Łukasz, jesteśmy. Po 17 w Budapeszcie 34 stopnie, pełne słońce, ale dotarliśmy pod bramę główną festiwalu Sziget. To taki zabytkowy most. Tłumy ludzi już schodzą się na wyspę, by dzisiaj podziwiać kogo, Kasiu?
2: No między innymi Zarę Larsson, i to się da wyczuć, kiedy ogląda się wszystkich ludzi, którzy zmierzają właśnie na teren Sziget Festiwalu, bo stylizacje a la Zara Larsson są obecne, ale dzisiaj na scenie głównej między innymi Sombr i na ten koncert też się wybieramy.
1: Będziemy to oczywiście wam relacjonować i na antenie Eski, i w naszych social mediach, więc bądźcie z nami na bieżąco koniecznie. Pozdrowienia z Budapesztu.
0: Pozdrowienia z Polski, dzięki. Macie nam czego zazdrościć, bo u nas w Polsce przyjemne okolice 20 stopni. Bądźcie z Radiem Eska, będziemy wam przekazywać te emocje z Sziget Festiwalu, bo Eska jest wszędzie tam, gdzie najlepsza letnia imprezka.

0: wakacje z hitami na czasie. Gibbs i Kukon, ty masz na antenie Radia SK, a wy macie u nas najlepsze nowości na lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SK. To jest sprawdzone źródło najlepszych nowości. Wy wiecie doskonale, że jak SK coś nowego zagra, to warto tego posłuchać. I teraz świeża propozycja od rodzeństwa z Niemiec. Bracia Fastboy nagrali nowy numer. Tych panów bardzo dobrze znacie z tego hitu. Ale pojawiają się na antenie Eski z tym też. Bad Memories, a teraz propozycja na wakacje od braci Fastboy. Music Sounds już teraz. Ten numer brzmi jak powrót do domu w upalne, słoneczne, wakacyjne popołudnie. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu Eska.

0: leniwe wakacyjne popołudnie po pracy i Lana Del Rey z głośników. To jest właśnie Wrzuć na Luz z Radiem SK. Już za 22 minuty będzie godzina 18. A co oznacza wrzucać na luz w waszym przypadku dzisiaj? Ania daje znać, że dzisiaj uprawia lekką atletykę razem ze swoimi dziećmi.
1: Rzut okiem w książkę, strzał z ucha w eskę i interwały kanapowo-lodówkowe. Pozdrawiamy.
0: Ale to korzystajcie póki można, bo jak tata wróci z pracy, to będzie nowa dyscyplina. Będą skoki. Młody, tu masz kasę, skocz do sklepu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: I po reklamie.

0: takiego starego mikrofonu, co na pielgrzymkach jest, może gdzieś
1: SK-ka takiego.
0: I może tam gdzieś SK gra, no to dawajcie znać głosowami na Messengerze Radio SK. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Będę.
0: I rozkręca wakacyjną imprezkę w Radio SK i bilety na fajną imprezkę też będą, warto zostać z nami.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorata ty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem. Po spontaniczny wyjazd. Po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
9: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
10: To więcej niż jeden

0: przewozowej aerobus.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
1: Temperatura w Opolu spada. Przed nami bezchmurna noc, podczas której spodziewamy się tylko 10 stopni. Od jutra jednak coraz cieplej, bo na Opolszczyźnie cały czas będzie słonecznie. Aż do 30 kresek na termometrach się spodziewamy w najbliższy weekend. To oznacza jedno – będzie upał.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: SK. SK.
4: SK zbiera dla Was najlepsze letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. No i najbliższy weekend zapowiada się naprawdę mocno imprezkowo. Po pierwsze Szczecin, tam szykuje się wielka żeglarska impreza Żagle 2026. Będzie można podziwiać przepiękne statki. Do tego będzie masa atrakcji i hity na czasie. Na żaglach w Szczecinie pojawi się nasza SK-owa letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra na przykład Oskar Cymns czy Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Janusz Walczuk czy Jan Kleosia. Wstęp jest darmowy. W ten weekend nasza trasa koncertowa wpadnie też do Kraśnika. W sobotę zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę na scenie pojawi się legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na koncert też darmowy. Gwiazdy będą też w Kielcach. Już w piątek w Amfiteatrze Kadzielnia zagości festiwal Od Nowa. Ostatni przystanek zagra Kasia Sienkiewicz-Kortes czy Igo.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. RCB ma wysyłać wiadomości. Alerty do mieszkańców wschodnich regionów trafią już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. Paraliż na lotnisku w Katanii na Sycylii przedłużony. Przyloty i odloty będą zawieszone do jutra do 11, a to przez przedłużającą się aktywność wulkanu Etna.
5: SK Sport News.
6: Jeszcze dziś kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej. Ona wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Również wieczorem finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka. A wczoraj pierwszy medal imprezy, srebro w biegu na 100 metrów w Birmingham, wywalczyła Ewa Swoboda.
7: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam.
6: A dla Swobody był to trzeci srebrny medal europejskiego czempionatu. Dziś początek trzydniowych zmagań siatkarek w memoriale Agaty Mróz. Oprócz Polek w rywalizacji biorą udział Ukrainki, Włoszki i Francuzki. O 20:30 na boisko wejdą nasze siatkarki i Ukrainki.
5: Imprezka!
3: Imprezka!
5: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
8: Kiedyś Abrada prapował, poluzuj tam, gdzie cię ciśnie, hej! I to jest chyba hasło tej pory dnia i tego programu i tego naszego spotkania, bo to wakacyjna imprezka dla tych, którzy na wakacjach, na urlopach i dla tych, którzy mimo wszystko pracują. Rafał Adamczak, witajcie. Shakira zaczyna tę godzinę.

Jak ktoś stracił poczucie wakacyjności i lata, to jest taka przypominajka, że jednak wakacje i lata trwają. David Guetta i Alok i Stick Figure, Run Run River za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Słuchajcie, w niedaleko plaży w Międzyzdrojach pojawił się, ostatnio widziany był 6-metrowy wieloryb. No to na pewno ci, którzy go zauważyli, stali z taką miną: wow, wieloryb? Halina, czy ty to widzisz?

na bezpieczne wody, ale a propos takiego wow, takiego zachwytu i takiego nie, to się nie dzieje. Chciałem was zapytać o to, czy w czasie tegorocznych wakacji, w czasie tegorocznego urlopu u was wydarzyło się coś, co was w takie oniemienie wprawiło, takie osłupienie totalne. Takie nie, ja tego nie widzę, takie niedowierzanie, takie wow, no wiecie o co chodzi. Czy to rachunek, czy może coś, co można było kupić na straganie z tak zwanymi pamiątkami, no dobra, powiedzmy o tym delikatnie. Czy może coś w zachowaniu innych, coś na drodze, coś, no dajcie znać, zbierajmy takie wakacyjne wow. Czekam pod 664-402-302 na SMS-y, no i tradycyjnie też czekam na głosówki na naszym Messengerze, na takie wasze wakacyjne wow, albo wasze wakacyjne niedowierzania. Janelia, superstar muzycznie już teraz w wakacyjnej imprezce Wesce, a potem będzie Zaria, a potem będzie Justin Bieber, nie same, bo w duecie z nikim nasz.

0: Miłośnicy basu lubią ten moment, ja to wiem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Już za nami w Radiu SK, to jest wakacyjna imprezka. Gramy na lato hity na czasie 21 minut po godzinie 18. Zapytałem was o wasze wakacyjne sytuacje, które wprawiły was albo w zachwyt, albo w osłupienie, albo w takie wręcz ogromne niedowierzanie. O tym sobie rozmawiamy. I od razu wpada głosówka od Mikołaja.
1: Cześć SK, no co mnie mogło wprawić w osłupienie? No przynajmniej raz w tygodniu muszę jechać zatankować swój wehikuł. Tajemnic, no i po tej podwyżce cen zatankowałem za prawie 700 zł. Byłem w takim szoku, że zapomniałem pójść się załatwić na stacji.
0: To już pomijając ten fakt, że Mikołaj zapomniał pójść sprawdzić, czy rowery stoją, to ja jednak zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego. Dlaczego ten wehikuł Mikołaja nazywa się wehikułem tajemnic?
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Opole, Krakowska 45-47.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i

0: gap za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: I po reklamie.

No nie mówcie, że noga nie drgnęła. Są wakacje, jest lato, musi być radośnie i mam nadzieję, że u was jest. To Zone Drago Standing Day w Radiu SK w wakacyjnej imprezie. 22 minuty pozostały do godziny 19, ale mamy tutaj doniesienia, że fajna ekipa z domu dziecka, a dokładnie z placówki ze Szlachcina właśnie w

0: Praca z wypadu namiotowego z nadmorza i rozpiera ich energia i my się teraz z tym wyjątkowo wesołym autobusem połączymy. Posłuchajcie, co tam się dzieje.
1: Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno, liczę 5, 1, 2, 3, 4, po prostu nie. Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno, liczę 5, 1, 2, 3, 4, po prostu nie.
2: Pozdrawiamy!
0: No
1: pozdrawiamy!
0: I my pozdrawiamy im wszystkim, takiej energii życzymy, ale zazdro tych klimatów. Pamiętacie te wypady, takie właśnie fajne, kolonijne, obozowe, różnie, te śluby kolonijne, ach. Z innymi koloniami było tak, że dziewczyna z kolonii już sama nie wracała, chłopak też nie. To zawsze są nowe znajomości, nowe kontakty, nowe przyjaźnie, no przecież to miałem na myśli, ale każdą wesołą ekipę teraz pozdrawiamy gorąco. Za chwileczkę Damiano Dawid, u nas będzie i Zombie Lady.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo, wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: I po reklamie.
14: Tu, dość.

Był ogień, podobało się. Alan Walker, Ava Max, Fate w wakacyjnej imprezce w Radiu SK na lato. Takie hity na czasie wam gramy w SC. 5 minut i będzie godzina 19, a już po 19 będę miał zaproszenia dla waszej całej paczki. Umówmy się, zaproszenia dla 4 osób na fajną imprezę, która szykuje się 21 sierpnia w Warszawie na Błoniach PGE Narodowego. To jest Maybelline New York Music Stories. Tak nazywa się ta impreza, a na niej Bledka, White 2115. Modelki będą, będzie Żabson, będzie Plan B. No i wy możecie ze swoją paczką być. Jeżeli chcecie, dajcie znać, jak bardzo chcecie i dlaczego właśnie wam i waszej paczce powinienem te wejściówki sprezentować. Czekam na głosówki na Messengerze. Bądźcie przekonujący.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
3: To więcej niż jeden

0: Najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Kastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Budapeszt jest aktualnie imprezkowym centrum Europy. Startuje Sziget Festival. To impreza z międzynarodowymi gwiazdami, na której bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Zara Larsson czy Sombr. Na miejscu jest też nasza ekipa Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy m.in. na naszym Instagramie SK-owym pokazują, co się dzieje na Sziget Festiwalu, więc na pewno nic was nie ominie. Będą też relacje u nas w Radiu SK. Pod koniec tygodnia z kolei SK załatwi wam polskie gwiazdy. Czas na kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Tym razem będziemy w Kraśniku, w sobotę zagra tam Eryk Moczko i Paktofonika. W niedzielę na scenie pojawi się legendarny polski zespół D-Love. Wstęp na tę imprezę jest darmowy.
12: Impreza.
11: Zupełnie za darmo możecie być z nami.

Maybelline New York Music Stories. To jest impreza, która 21 sierpnia na Błoniach Narodowego w Warszawie. Tylko dajcie znać, dlaczego właśnie dla was powinny być te zaproszenia. A są cztery, czyli za całej waszej paczki. Czekam na głosówki na Messengerze. Więc bądźcie przekonujący, działajcie, a teraz już męskie granie, tegoroczny hymn otwiera tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ja się staram.

0: 14 minut po godzinie 19 już w tym momencie na zegarkach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jest taki producent, nazywa się D.O.D. Od lat już istnieje na rynku, ale jeszcze nie ma na koncie debiutanckiego pełnego albumu. I piosenka, która teraz jest nowością i swoją premierę miała dokładnie 31 lipca, właśnie jest zapowiedzią takiego krążka pierwszego debiutanckiego pełnego wydawnictwa. D.O.D. i Easy Bizu, czyli wokalistka, która między innymi była nominowana do Grammy, razem stworzyli numer Careful. Jak on brzmi, to już teraz się przekonacie właśnie u nas w Radiu SK.

0: najnowsza propozycja od Sylwii Grzeszczak. Numer nazywa się Mango, a jeżeli chodzi o takie lato, to to, które mamy, wam się podoba? Kupujecie to? 19.30 na zegarkach. Przypominam, 21 sierpnia na Błoniach Narodowego w Warszawie Maybelline New York Music Stories, impreza, na której m.in. Bledka, White 2115, modelki Żabson, Plan B. Muzycznie oczywiście wy też być możecie. Mamy zaproszenia dla całej waszej paczki, aż 4 do zgarnięcia. Tyle głosówek przyszło w tej sprawie, że no ja po prostu tego nie ogarniam, ale posłuchajcie tej od Ani.
1: Hej Ewka, jak dla mnie to super ekipa to ja i moja przyjaciółka i nasza młodzież, która dalej się chce z nami bawić i wcale nie jesteśmy takimi wapniakami starymi, więc my tam byśmy rozkręcili tą imprezę. Bardzo byśmy chcieli dostać te bilety. Pozdrawiamy!
0: No, no to je dostajecie! To ta ekipa rozkręci tę imprezę i 21 sierpnia bawi się na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. No to ciekaw jestem, co się będzie działo, ale komu się nie udało, to proszę się nie smutać, proszę nie wpadać w jakieś dzikie rozpacze. Jutro kolejną paczkę takich zaproszeń będziemy mieli, na pewno oddamy, więc może jutro. Zachęcam, zapraszam. A Imagine Dragons za chwileczkę z numerem Thunder pojawią się w SC w imprezce.
2: Radio SK. Reklama. 18,47,12.
3: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Ale mamy wyczucie, ale mamy połączenie dokładnie w tym momencie. Zara Larsson szaleje na scenie Sziget Festiwalu w Budapeszcie. To sobie możecie zobaczyć i podejrzeć chociażby na naszym eskowym Instagramie, gdzie nasi ludzie i nasi słuchacze, nasi ludzie to Kasia Węsielska i Paweł Karpiński. No i Zara Larsson z numerem Midnight Sun pojawiła się w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Kwadrans pozostał do godziny 20. Słuchajcie, jak tam oddajecie butelki z kaucją do butelkomatów, czy może sobie zupełnie odpuszczacie? Bo jak sobie odpuszczacie, to ja wam teraz powiem, ile w sumie ci wszyscy, którzy sobie ten zwyczaj odpuszczają, stracili kasy. Okazuje się, że Polacy nie odebrali dotąd ponad 650 milionów złotych właśnie z kaucji za butelki i puszki. No to może warto jeszcze raz rozważyć ten jakże nowy świecki zwyczaj.

Jeżeli przez cały dzień, kiedy byliście w pracy, marzyliście sobie, jak tylko wrócę do domu, to zasiądę na balkonie i tak sobie posiedzę, no to mam nadzieję, że teraz ten plan realizujecie, jeżeli urlop pozostaje na razie w sferze marzeń. I pod to siedzenie właśnie była u nas w Radiu SK w wakacyjnej imprezesie na Spyro Great Expectation. Za 6 minut 20.

0: filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: Michał, przybyła się manko, cześć! Są tu fani jazzu? A może jeszcze nie wiecie, że lubicie ten gatunek? Sprawdzić możecie to w środę w Filharmonii. W klubie muzycznym usłyszycie projekt Młody Opolski Jazz, w skład którego wchodzi wokal, pianino i kontrabas. Początek koncertu o 19:00. Również w środę na basenie Błękitna Fala możecie się zrelaksować i odprężyć. Od 13:00 macie tam strefę masażu. Jest on darmowy, wystarczy kupić bilet na basen. A na weekend synoptycy znów zapowiadają straszliwe upały, więc też możecie się tam schłodzić albo wybrać się na bolko lub malinę. A jeżeli myślicie o zmianie pracy, to wpadajcie w czwartek do Urban Labu na kolejny wykład z serii Moja Droga, Mój Rytm. Dowiecie się m.in. dlaczego warto założyć LinkedIna. Musicie jednak wcześniej się zapisać.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyką się żyje.
6: Już w tym tygodniu do Polski przyjadą światowe gwiazdy K-popu. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Suho, Stacy czy Icon. To w sobotę i w niedzielę. Warto słuchać Eski. Mamy dla was bilety na to wydarzenie. Na pewno jeszcze dzisiaj ktoś je ode mnie zgarnie. To będzie po 21:00. Już teraz zachęcam i zapraszam do tego, żebyście konkretnie w tym celu zadziałali w naszej eskowej apce, jeżeli ta impreza jest waszym marzeniem, a K-pop ukochanym gatunkiem. Niebawem czeka też jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Gwiazdy muzyki elektronicznej zagrają swoje sety na terenie zabytkowego parku. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej, to jest województwo lubuskie. Na scenie pojawi się m.in. Skytech, będzie duet Calvi Remi, będzie też wielu, wielu zagranicznych producentów. Na miejscu oprócz muzyki będzie też wyjątkowa oprawa świetlna. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia.
5: Impreska.
6: Ale w kalendarzu cały czas jeszcze

Mamy 11 dzień sierpnia, wtorek, jesteśmy minutę po godzinie 20, no i w Radiu SK, jak to w Radiu SK? Wakacyjna imprezka. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, ten duet numerem Stygnie Lato, rozpocznie tę godzinę.

0: Afery to jej specjalność, ale ma też na koncie kilka wielkich hitów, które my pamiętamy, a dla niektórych jej twórczość to jest piękne wspomnienie młodości. Dla mnie też, nie będę ukrywał, Britney Spears i Toxic w Radiu SK. To jeden z tych hitów, które będą zawsze na czasie 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nowość, na premierę, która dopiero może skraść nasze serca. Od Meduzy i od Khalida to będzie numer. Oni się już kiedyś razem przecięli, może nie tak osobiście, ale przy okazji hitu Save My Love Kygo, w którym również właśnie gościnnie brał udział m.in. Khalid. Meduza, oni się tam wykazywali produkcyjnie jako remikserzy tego właśnie kawałka. No ale to było takie, wiecie,

niby wspólny kawałek, ale podejrzewam, że się nawet w studiu nie spotkali. A teraz jednak stworzyli coś razem, Meduza i Khalid. Ten numer nazywa się bardzo fajnie, bo my to lubimy i my na to czekamy. Weekend.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK w wakacyjnej imprezie, 28 minut po godzinie 20. Wakacje, urlopy, a czy wasze psy też mają fajnie w czasie wakacji i waszych urlopów, waszych wyjazdów, wojaży i zwiedzania świata? Ja bym jednak z nimi dobrze trzymał, bo uwaga, uwaga, są najnowsze wieści od naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Są wyniki najnowszych badań, też rzucają nowe światło na niezwykłe zdolności psów. Okazuje się, że nasze kochane czworonogi nie tylko potrafią rozpoznać nasz śmiech, ale także wiedzą, kiedy się gniewamy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy się boimy, a wszystko na podstawie wyrazu naszej twarzy. Więc jak psiak się nam uważnie przygląda, to on po prostu skanuje i analizuje. Analizuje. To są naprawdę super fajne stworzenia, więc teraz bardzo proszę, może na nieco dłuższy niż zwykle wakacyjny wieczorny, wtorkowy spacer. To każdemu wyjdzie na dobre.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

A macie tak czasami, że sobie wsiadacie wieczorem do swojego samochodu i ruszacie na taką przejażdżkę tylko po to, żeby wieczorową porą pojeździć, bo wtedy to wszystko smakuje jakoś tak zupełnie inaczej. Samo prowadzenie samochodu, ten rytuał, ale też muzyka, która na przykład zeski w waszym aucie wtedy wybrzmiewa i wy jesteście jacyś tacy może odprężeni i trochę inaczej do tego podchodzicie, a może właśnie to was relaksuje? Ja tak mam. A jeszcze taka przejażdżka w deszczu, to już w ogóle jest, prawda? Frajda. Spiritual Mafia, Wait So Long za nami. Wcześniej ten, który będzie na Błoniach Narodowego w ramach imprezy Maybelline New York Music Stories. White 2115 się pojawił muzycznie w Radiu SK. Zaproszenia kolejne dla waszej paczki na tę imprezę będą rozgarnięcia jutro w wakacyjnej imprezce. Natomiast teraz już na naszą scenę imprezkową wchodzi gość, który na scenę Siget Festiwalu w Budapeszcie, gdzie są nasi słuchacze, gdzie jest nasza eskowa ekipa, wejdzie Sombr z numerem My Body Isn't Ready. On już teraz w Radiu SK, a na scenie Siget Festiwalu dokładnie za 48 minut, o 21.30 Sombr się pojawi. Sprawdzajcie koniecznie nasze sociale, sprawdzajcie naszego Instagrama, bo tam to wszystko dla was relacjonujemy.

Post Malone, Swaley, Sunflower. Tak wam gramy w wakacyjne imprezy w Radiu Łecka. 5 minut do 21. Po 21 oddamy potwórny karnet na Sands in Colors K-Pop Expose. Imprezę, która już w najbliższy weekend. Działajcie w tej sprawie w naszej jeskowej apce, ale też połączymy się z Sziget Festiwalem z naszymi ludźmi, którzy w Budapeszcie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
3: Opole, Krakowska 45-47.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Eska. Eska. Summer.
9: Michał Przybyła, siemanku, cześć! Opole to stolica polskiej piosenki, a to zobowiązuje. I przypominam, że w każdą niedzielę do końca sierpnia na Placu Wolności odbywają się koncerty promenadowe. Tym razem zagra tam zespół Green Fusion, który specjalizuje się w muzyce irlandzkiej. I zapewniam Was, że porwie Was ona do tańca, ale również zabierze w niezapomnianą podróż. Początek o 17, a 22 sierpnia coś dla fanów hip-hopu, czyli Opole Rap Scena i będzie się działo. W CWK zobaczymy i usłyszymy m.in. Young Leosie, White'a 2.1.1.5 czy Kaza Bałaganę. Adasia Donajacza, mordo co ty? Co się nie miesza jak na łyżce czego? To już się dowiecie na miejscu. Impreza startuje o 18.30, a już w tę sobotę o 20.00 możecie potupać nóżką na tarasie amfiteatru. Zagrają tam Desiderie.
8: Eska. Eska. Summer City.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Impreska.
10: Eska.
11: Już godzina 21 i u nas dużo się dzieje na pewno w tej godzinie na Something Colors K-Pop Expoze. Zaproszenie karnet potwórny oddam, ale też połączymy się z Siget Festiwalem, gdzie Kasia Węsierska i Paweł Karpiński są. A ja jestem tutaj, Rafał Adamczak. Dobry wieczór, witajcie. Shakira zaczyna.

0: No, musicie przyznać, że fajnie tutaj tak podgrywa ta gitarka, prawda? Taki urok tego numeru. Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas. To jest wakacyjna imprezka w Radiu 21. To najwyższa pora, żebyśmy połączyli się z naszymi ludźmi. Kasia Węsierska, Paweł Karpiński. Halo Siget Festival, halo Budapeszt.
1: No powiedzieć, że dzisiaj w Budapeszcie był Midnight Sun, to tak jak nic nie powiedzieć, dlatego że jesteśmy świeżo po koncercie Zary Larsson na Siget Festiwalu.
2: Oj, Zara, co tu się narobiło? Było Midnight Sun, było Lush Life i wszystkie pozostałe hity. My teraz patrzymy prosto na main stage, który się przebudowuje i czeka na występ Sombra.
1: 21.30 to jest drugi artysta, który tego dnia właśnie zawładnie sceną i wciąż dużo ludzi, którzy czekają właśnie na jego koncert. Chociaż dookoła main stage'u też bardzo dużo się dzieje.
2: Tak, tutaj w zasadzie w każdym miejscu Sigetu coś się dzieje. Można trafić na występy cyrkowe, można trafić na zupełnie przypadkową małą scenę, albo na dużą, na nieznanego artystę, na znanego artystę, no po prostu atrakcji co niemiara.
1: Więc już powtórzyliśmy sobie wszystkie hity Sombra, żeby za chwilę pojawić się pod sceną, a wszystko to oczywiście zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych.
0: Jak ja im zazdroszczę, oczywiście będziemy się jeszcze łączyć na pewno nie jeden raz w czasie trwania tego całego festiwalu. Na pewno tę atmosferę poczujecie, jak mówiła Kasia, koniecznie zaglądajcie chociażby na naszego Instagrama. No to na Sigecie o 21.30 będzie Sombra, a u nas już teraz 13 po 21.00 będzie The Kid Laroi i Kelani Girls.

0: Ciekaw jestem, czy o tej porze 28 minut po godzinie 21 to wam już ziewanko przychodzi tylko do głowy? Czy może jeszcze jakieś małe rozdrabianie w głowie macie? No ciekaw jestem, ciekaw. H, R&B, Ring My Bell w Radiu SK w wakacyjnej imprezie już za nami. A ja teraz witam Julię. Dzień dobry, wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Julia, czy to jest w ogóle twój pierwszy raz na antenie Radia SK? Czy już miałaś okazję?
1: Tak, tak.
0: O matko jedyna, ja wiem, że to jest wielkie przeżycie od strony słuchacza, więc bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ty napisałaś w naszej apce takie fajne zgłoszenia a propos imprezy Sand in Colors K-Pop Expo, która już dosłownie za momencik. Napisałaś, że bardzo byś chciała pojechać na ten festiwal, ponieważ nigdy nie byłaś na żadnym koncercie K-popowym, a teraz jak na złość nie masz tyle kasy, żeby przeznaczyć właśnie tę kasę na festiwal. I powiem ci szczerze, że to mnie bardzo ujęło, dlatego że ja pamiętam, jak to jest być młodym człowiekiem, nie mieć kasy, a chcieć być na fajnej imprezie. I tak sobie myślę, Julka musi być na Sand in Colors. I co ty powiesz teraz na to, że ja mam takie dobre serce i że tak mnie to ujęło?
1: Bardzo się cieszę, bo bardzo się też stresuję, bo pierwszy raz tak na antenie.
0: Nie stresuj się, pamiętaj, że jesteśmy my tutaj wszyscy, nasza eskowa rodzina, czyli my tu, wy tam, słuchacze, jedną wielką rodziną właśnie. I teraz posłuchaj uważnie, co się dzieje, bo ty napisałeś, że w ogóle mieszkasz bardzo blisko miejsca tego wydarzenia, tego festiwalu, który się odbędzie, tak?
1: Tak.
0: No to moja droga, zabieram ze sobą trzy osoby towarzyszące, bo to jest poczwórny karnet na Sand in Colors K-Pop Expose i takie wejściówki w tym momencie ode mnie, moja droga, dostajesz.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze tylko doprecyzuj, który dzień imprezy wybierasz, czy 15 sierpnia, czy 16, co ja mam tutaj sobie wypisać?
1: 16 sierpnia,
0: czyli niedziela. Okej, dobra, no to w takim razie właśnie w niedzielę bawisz się na Sand in Colors K-Pop Expose. A czy ty już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz, czy teraz zrobisz...
1: Tak,
0: już wiesz, czyli już w ogóle nawet ekipa skompletowana.
1: Tak.
0: Cudownie, bardzo się cieszę. Bawcie się świetnie, kolekcjonujcie wspomnienia, jak będziecie tam robić jakieś relacje, fotki i tym podobne. Koniecznie oznaczajcie SK i dajcie nam znać, jak się bawicie, okej?
1: Dobrze,
0: wszystkiego dobrego. Julka, baw się świetnie i do usłyszenia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A kto pozazdrościł Julce, to bardzo proszę, no właśnie, w swoim zgłoszeniu można być absolutnie szczerym. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce. Jutro kolejne takie karnety, kolejny taki poczwórny karnet właściwie.

trochę rozpędziliśmy wakacyjną imprezkę, no ale w końcu to jest imprezka w Radiu SK. 17 minut do godziny 22, ale So Nights Me za nami, a teraz Lola Young, Messi, później będzie klasyk, ale niech to będzie niespodzianką.

Ten duet będzie do zobaczenia i usłyszenia na Top of the Tops pod festiwal, wydarzeniem, które zbliża się wielkimi krokami i na które tutaj w Radiu SK też będziemy mieć dla Was zaproszenia. Tymczasem przygotowania i próby do tego wydarzenia trwają, możecie je również w naszych socialach podglądać. A ten duet to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Michał Przybyła, siemanko, cześć! Lubicie zagadki i tajemnice? Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie Biały Labirynt. To literacki escape room organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu w każdą środę od 11. Czekają Was tam zagadki i wyzwania inspirowane światem książek. Możecie przyjść ze znajomymi, rodziną albo ekipą i po prostu dobrze się bawić. Wiek nie ma znaczenia, serio. Jest tylko jeden haczyk. Trzeba wcześniej się zapisać. A jeśli jaracie się rapem, to wpadajcie do Muzeum Polskiej Piosenki. Możecie tam zobaczyć wystawę przygotowaną z okazji 20-lecia wytwórni Step Records. Poznacie historię tego, jak mały osiedlowy sklep muzyczny z Opola przerodził się w jedną z najważniejszych polskich wytwórni rapowych, wydając m.in. legendarnego HD.
6: Eska.
8: Eska. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Radio Eska.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: Polska Opole.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.